0: Cześć, nazywam się Łukasz Kazek. Zapraszam do oglądania nowego programu Piątka z historii we wtorki o 21:00 w telewizji History Channel. Oglądaj w Chopin telewizji kablowej na pozycji 402.
1: Szukasz pomysłu na elewację? TSB Profi Almares zaprasza do Centrum Tynków i Farb firmy Baumit. Centrum to ponad 1000 kolorów dostępnych od ręki. To tynki oraz farby elewacyjne, silikonowe, silikatowe i akrylowe. Zapewniamy gwarancję dostępności, fachowe doradztwo, niskie ceny. Zapraszamy. TSB Profi Almares. Wejherowo, ulica Przemysłowa 17B. Telefon 58 672 0031. www.almares.pl.
2: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę?
3: W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
4: Reklama.

0: Gina Osowicka.
1: Witam Państwa. Dzisiaj opowiem o wejherowskich Żydach. Przybyli do naszego miasta po 1812 roku, między innymi z pobliskiej osady Bolszewo. Tam już w połowie XVIII wieku powstała wyznaniowa gmina żydowska, która liczyła 75 osób. Gmina zbudowała w Bolszewie skromną synagogę, inaczej mówiąc świątynię żydowską, Bużnicę. Prowadziła też cheder. Cheder to jest szkoła powszechna z językiem hebrajskim, czyli wyznaniowa. Swoich zmarłych Żydzi bolszewscy chowali na wzniesieniu. Tam założyli kirkut, czyli cmentarz żydowski. Na tym kirkucie z czasem chowali swoich zmarłych także Żydzi z Wejherowa, Gdyni i Sopotu, bo nie było tam kirkutów, nie było cmentarzy żydowskich. W czasie II wojny światowej to wzniesienie, położone około 75 metrów nad poziomem morza, było ważnym przyczółkiem, punktem strategicznym. Tam toczyły się zacięte walki. W czasie działań wojennych kirkut, cmentarz żydowski zwany Judenbergiem, czyli żydowską górą, został bardzo poważnie uszkodzony. A reszty po wojnie dokonali szabrownicy. Ja pamiętam, jeszcze w latach 60. było tam dużo pozostałości, na przykład całe fragmenty macewa albo maceba, to jest prostokątna tablica kamienna nagrobna, półkoliście zwieńczona, na której wyryte są między innymi dane o zmarłym, czasami gwiazda Syjonu, czy jakaś sentencja, albo płaskorzeźba i gwiazda Dawida. W drugiej połowie XVIII wieku władze pruskie wygnały z Pomorza wszystkich biednych Żydów. Ubodzy Żydzi musieli Pomorze opuścić. I wówczas gmina bolszewska prawie się wyludniła. Zostali tylko ci bardziej zamożni, bo im wolno było zostać. Wszystkim, którzy mieli dochód w wysokości około 1000 talarów, mogli dalej mieszkać na Pomorzu. Niektórzy zamożniejsi Żydzi wyprowadzili się wówczas z Bolszewa, między innymi do Gdyni i do Wejherowa. W Wejherowie Żydzi zamieszkali w północnej części miasta, przy ulicach Puckiej, Rzeźnickiej, Wałowej i przy Gdańskiej, na tym odcinku, który teraz nazywa się ulica 12 Marca. W 1893 roku Żydzi wejherowscy zbudowali skromną synagogę, która mieściła się przy ulicy Puckiej. Synagogę, czyli jak już mówiłam, bużnicę. Dookoła synagogi roztaczał wejherowskiej gminy wyznaniowej żydowskiej. Były takie okresy w historii, że gmina musiała zrobić przerwę w swojej działalności statutowej, bo nie miała pieniędzy na opłacenie wszystkich kosztów administracyjnych. Czasami pomagali ci zamożniejsi Żydzi, którzy nie mieszkali przy tych ulicach przeze mnie wspomnianych. To była tak zwana dzielnica wejherowskie nalewki, na wzór nalewek warszawskich, ale w innych punktach miasta, w innych firtlach, na przykład w Rynku, czy też przy ulicy Kopernika, która przed wojną nosiła imię marszałka Piłsudskiego. Stosunki między Polakami i polskimi Żydami wejherowie były, powiedziałabym, zróżnicowane. To zależy też od okresu historycznego. Zdarzały się, i to nieraz poważne, napięcia w środowisku kupcy.

kupców, rzemieślników, kamieniczników, ale na tle ekonomicznym, na tle konkurencji. Natomiast na ogół współżycie układało się tutaj nie najgorzej w Wejherowie. Może i dlatego, że Żydów nigdy nie było zbyt wielu. Mówiła mi moja babcia Antonina i moje ciocie, że często bywało tak, iż biedny Żyd kupował na bork, na zeszyt u zamożnego kupca polskiego, wejherowskiego i odwrotnie. Biedny Polak, który akurat był bezrobotny, kupował na bork, na zeszyt w sklepie żydowskim. I to było zupełnie naturalne zjawisko. I ta koegzystencja byłaby jeszcze lepsza, gdyby nie prasa antysemicka, tutaj pilnie kolportowana na Kaszubach. Najbardziej odrażający był tygodnik Szabes Kurier. Zamieszczał artykuły, które siały niezgodę, które ziały nienawiścią, ksenofobią, czyli niechęcią do obcych. Bywało, że w niektórych numerach tego tygodnika wychodzącego w Bydgoszczy zamieszczone były zdjęcia na przykład obywateli Czerska, Tczewa, Wejherowa, Kartuz. Ta gadzinówka, ta odrażająca gazeta zrobiła tu wiele złego. Z tym szmatławcem między innymi walczył dziekan wejherowski, ksiądz prałat Edmund Roszczynialski. Namawiał, może przekonywał raczej swoich parafian, aby tej gadzinówki nie kupowali. A dlaczego taka gazeta się utrzymywała? Dlaczego przez 15 lat wychodziła tu na naszych ziemiach kaszubskich, od 1924 do wybuchu wojny, do 1939? Bo niektórzy ludzie interesu zamieszczali tam swoje inseraty, ogłoszenia, reklamy, przyjmowano ogłoszenia po cenach konkurencyjnych i ci ludzie, niektórzy oczywiście, nie baczyli na to, w jakiej gazecie ich reklama się ukazuje, byle interes szedł. Jak już mówiłam, ksiądz Roszczynialski zwalczał Szabes Kurier i to mnie wcale nie dziwi, ponieważ był to wielki ekumenista. Zanim został proboszczem Fary, proboszczem parafii pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej, ksiądz Roszczynialski pracował jako katecheta w seminarium nauczycielskim. Tam uczył nawet swoją rodzoną siostrę Apolonię. Był przez krótki czas także dyrektorem tej szkoły i w ramach zajęć szkolnych prowadził uczennice swoje i do synagogi przy ulicy Puckiej i do kościoła ewangelickiego, czyli do zboru. I gdyby tu był meczet, na pewno prowadziłby do meczetu, bo tak między innymi rozumiał pojęcie religioznawstwo. To był jeden z najbardziej światłych ludzi na Pomorzu, nie tylko wśród duchownych. Przypomnę, że w polskim kościele działa Polska Rada Chrześcijan i Żydów oraz Komitet Episkopatu Polski do spraw dialogu z judaizmem. Warto też przypomnieć, że w kwietniu 1986 roku papież Jan Paweł II przekroczył próg synagogi rzymskiej. Żaden papież nie uczynił tego przed Janem Pawłem, żaden w historii Kościoła, chociaż odległość od Watykanu do najbliższej synagogi w Rzymie wynosi około 4 kilometrów zaledwie. Benedykt XVI też odwiedził synagogę w czasie spotkań z młodzieży w Kolonii. Jakby zubożała się nasza literatura, gdyby nie wybitni twórcy, pisarze, dramaturdzy, poeci, ludzie innych specjalności i zawodów,
wyznania

Mojżeszowego. Julian Tuwim, Bolesław Leśmian, Jan Brzechwa, Marian Hemar, Bruno Schulz, Roman Brandstetter i wielu innych. Nie mielibyśmy pięknych kwiatów polskich Tuwima, gdyby nie Jan Brzechwa, nie byłoby wspaniałych bajek, które czytaliśmy i czytamy naszym dzieciom. Przypomnę tylko niektóre bajki Jana Brzechwy: Akademia Pana Kleksa, Tańcowała igła z nitką, Opowiedział dzięcioł sowie, czy Kaczka dziwaczka. Marian Hemar, wspaniały pisarz, satyryk, kompozytor, tłumacz Szekspira i Horacego, autor znanych szlagierów, na przykład Mały Gigolo czy Ten wąsik, ach ten wąsik. Marian Hemar jest autorem rewii Orzeł czy Reszka. Te rewie wystawiano w Warszawie. Piosenkę z tej rewii, właśnie Wąsik, śpiewał Ludwik Sempoliński. Ambasador Rzeszy zaprotestował. Gestapo zaczęło szukać, poszukiwać Hemara. Marian Hemar uciekł przez Rumunię do armii Andersa. I tak można by bez końca mówić o polskich Żydach, którzy wzbogacili naszą kulturę, naukę. Na przykład wielki pedagog Janusz Korczak, którego imię, jest to moim zdaniem zaszczyt, nosi ośrodek szkolno-wychowawczy, jeden z ośrodków w Wejherowie. To wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia za tydzień.

0: Reklama.
1: Ty hodujesz. Osi skupuje. Osi Poland Foodworks. Globalna marka, sprawdzony partner. Prowadzimy skup bydła na terenie całego kraju, zapewniając hodowcom wysokie standardy obsługi, uczciwe rozliczenia, pewne płatności, konkurencyjne ceny. Weź udział w programie Cultivate i otrzymaj dodatkowe premie przy sprzedaży bydła. Zadzwoń na infolinię Centralnego Biura Skupu pod numer 65 619 43 50 i zapytaj o szczegóły. Więcej także na foodworks.pl.
2: Powiat Wejherowski szuka osób odpowiedzialnych i obecnych. Nie musisz być idealny, nie musisz znać odpowiedzi na każde pytanie. Wystarczy, że jesteś cierpliwy, uważny, gotowy dać dziecku bezpieczeństwo i codzienną troskę. Bycie rodziną zastępczą to nie perfekcja, to obecność, stabilność. Jeśli czujesz, że możesz podarować dziecku dom, odezwij się. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie pod numerem telefonu 58 672 40 60. Wewnętrzny 30. Udzielimy szczegółowych informacji dotyczących wymagań formalnych i przebiegu procedury kwalifikacyjnej. Powiat Wejherowski zaprasza do współpracy wszystkie osoby gotowe podjąć się tej odpowiedzialnej roli.
3: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
0: Reklama. Słuchajcie, radia Norda FM.

Łe paunu czerliścim, co do płycka płysejce jachył. Zełgył dla swojech druchów kasiupściech, jaroś derdowści. Ja ci gwe nowym secam ułowiele suma i jak czerliści westu ból mnistrzem w Betowie.

0: druga fura tyś się slewie z płycka wnet stanana, jancą zar, kule secy robota zaciana. Trze dni w chmielnie spłeciwały widłe, jak i cepe, błe kliśćka myśele, chłopi czerliścigłe klepe. Gór mnistrz wzyrył im na rance, więc szło siecy spuero, wreszce niewód jugłetowy wiezu na jezoro. Rumbią w lodze duzi dure, najpierw zakłodnią, a tej kawał dali drugą, co ją zwią we chłodnią. Wiązią wiechce do pływrozów, be nie taru po gruńce, a tej chłechle przewiązują tam, gdzie skrzydeł kuńce. Płytim niewód zakładają na głębocie łedze, ręce tłuką sołe plece, bo je ze mną srodze. Tej do kłeła toni rumbią przerąbleć im prądzy, kłeźdy rumbca słeją chłechlą widłą dali pandzy. Ciej do toni ją wechłedny, przenekale przodę, tej zaciany łeba skrzydła cygnąc razem z łedę. Szlachcec, nygląc do płespichły, bujo sowku ziuchły, że wypadnie dobrze tonio, jusa cesi w duchły. Knepe, co chcą kulac rebę, przeszkodzają chłopom, więc co chwila swym kosiurciem suchą daje knypom. Jedno łeło, le cygnita reboce, łeboci ma co bandze ma mniała z nasi proce. Doch na skrzydłach sa nie trzepie ani jedna reba, meslyso, ciem nie do resztę łepły z całe nieba. Chłope cygną, ziele sapią, doch jedze płemału, mówią, wierą z diachła, wiele w matni bandze kału. Szlachcec trustu im dodaje, szarp to le ranku ma, młezie gdzie tam mniec bandze ma ułowiony suma. Jusa matnio pokazuje, wejle, dech ceny głę z ciorną brodą zjada w niły zdrzele. Zary płeznął punczor liści, że to trup jeś myla, taksa weżas ziołet płetu z młekła mu kosiula. To je sprawę ze zjadamy wejta, dyr westatny. Zary chłope westa zjada i weżuc ta z matni. Ale ty sam zaciął łumac lód z łekropnym trzyściem. W sześci besa nie zarwale pływy cekle z wrześciem. A czerliści jak ciej dzeci pandzeł w jedno przodem. Cały niewód raza z ziedem zdzinnął gdzie z pod lodem. Czerliści my są płyty mły płem mnie siało w głowie. A ty mniemce głę zrobile burmistrzą w Betowie.
1: Audiobook wydała Kaszubska Agencja Artystyczna z Chwaszczyna. Czytał Tomasz Fopke.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem. Nowy punkt na mapie Wejherowa.
1: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
0: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
1: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
0: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
1: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
0: Do stacji SKM Śmiechowo dojdziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
1: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
0: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl.
1: Lub zadzwoń 504 16 10 10.
0: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
2: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
3: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
2: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
3: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy Ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
2: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
4: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
5: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
2: W Gdyni.
1: I niby wypoczywałeś w Karwi?
2: W Karwi. Do czego zmierzasz?
1: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
2: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
1: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumiprzezjednoi.pl.
0: Reklama.
3: Kasiepsko-Knyga, czyli Pan Tadeusz tłumaczony na kaszubski. Czyta Paulina Stefańska.
4: Prawda, że igre były mocno naśgłelenie. Źle mierzą, nie trafiają, rzutko teren reni. Z bidą teren zabije, nekłe dwóch macejów i renile i legnął jeden z Bartłomiejów. Ślachta stije ruśniców, z rzutka są odstrzyla. Chce szablama uderzyć na nieprzyjaciela, ale styri wstrzymują. Kugle gąstolemią, biją, nekają, wnetka podwózie weremią. Jujaś pueru, tak dwueru zacinają zwłenic. Tadeusz, teren westu doma białków chronić z rozkazu Streja, czy czuł, że co rusto głezi wzie bitwa, wybiegł. Zanim nekył płotkłem łezich ternimu Tomalk, w końcu przeniósł karabela. Haidy, łąci są z szlachtą. W przódku bec myłela, w biegu z bronią wesok. Szlachta regnie głeslada, igre ich przepustcele, sekle kuglów gradą. Ligu Isajewicz, Wilbik, Brzytewka Renioni. Tedy wstrzymują szlachta, rebuk z jednej strony, a zdredzi macy, szlachtę wiulgu hans je w dole. Łybzerosa, copiesa, widzą to młyskyle. Kapitun Rików mesli westatni buf zadac i znekac szlachta. Spłyt wózie i z dwuera znów władac. Fuer mój do ataci, zaleł na sztici, psiuda. Wnetk riga, rurę wytknała, jak pici z dzibu głowę, resiusa i podspiwa kroku. Darmo szlachta wstrzymuje z przódku, strzelu z błeku. Riga ju płetwórzu przeszła bez zpueru. Kapitun czyj wskazuje szablą dwiże dwueru, krzyku saundzy, płeddaj sę, błedwór spalec kyzia. Pyl łeł sądza, jucewny mu łegnił smyża. Ne soplecowści dwuerze, ziele płetun tk, cały świcą są pod lepama twojej scany biły, źle tam płetuntk szlachtę są setci łudrega. Za głoscyma stołama zasydzy sandzigłe, wesno tam piją ciamsto, za kłone wści zdrowi. Bez niegłe, juby było dzes płes soplecowie. Kłenywka małstwa mało, ters mił do kuzyni. Chłodz decht piersi za szlachtę skloce uwolniony, chłodz zaru na luzu w łezu miło koniweczka. Swój szturmuk chłeb lubioni, kuglów to rybeczka. Nie chcą bić sam. Powiadł, że sobie nie wiezi nad czo. Siedł tej, gdy w jedno chama szpritu leży, dranku jak łeżku. Stregał do gambę są schilił. Dopiże ciejsa dobrze rozgrzył i płekresił. Poprawił młyca, skłelun wzął kłenywka. Umanklusz lewka, kugla, podsepł panywka. I wezdrzuł na myl błeju. Widzą się ściącu wała bagnitów, szlachta bije i roztrący. Procent i wale, płynie z chilu sam do zemi i pikuje płomidze trywama gąstima z szutka płet wyży. Jaś tam, gdzie rosła płekrzewa, zasydzy sam, a syka płerechama wzywu. Syk bronił dwueru, staną ze szturmłeka kuel progu. Błewnym dwuezie mieszkała igłę zosa drogi. Łet chterny w zapobiegłych chłod z westu

zgardzony, kłechu ja w jedno, zdzinąc chcę dli łobronę. Jurigar i grów w marszu na płekrzewa wkryczy, czej kłeni fresił cingla i zmerme garłacia, duc kuglów rozsyklunych na muskalne rzuce. Syk, wezino dredzi duc, i gre w puerach lecu. Pue weziasły, sydła marigów kłąb sa zwiju, co piesa rzucu renech, rechcetyl dobiju. Sodoła jeju dalek, błeju sa łedwłe do dwudzigłe rików, skłecił do płota łegrodu. Tam łewuce ku rota zatrzymywał w biegu, strzeniu, le poziątk zmienił. Z jednego szeregu robi trójkąt, klin westry tej wystawił z przodu, a dwa błecił opierał łonen płot łegrodu. Dobrze zrobił, bo jazda łedzymku uwali. Pun gryf teren był w zumku, pod wachtą mu skyli, ciej uciekła jaś straż. Zlankły, dwieżun na kłuń wsadzył i ciej ciął strzałę, w łedzin jazda poprowadził. Sum naprzódkły, ze szpicą nad głową dźwignioną. W nim ryków krzyknął, łegnia pół bataliona. Przelecała płe zumka wzdłuż nitka łognisty. Z czarnych rurów wetkniątych gwizna kuglów trzesta. Trzech jezdnych padło z reną, jeden trupa lezi. Ligł kłeń gryfa, lignął gryf, ściekut skrzyka biezi do półmoce. Błe widzy. Igre na cel wzałę ostatniego z chłereszków chłod spłe kłędzele. Robok był blezi, gryfa sum sabuł zakriwu, do stu za niego płestrzyń. Spłet kłenia do biwu, uprowudzy, a szlachce, kierze sa rozstąpic. Lepiej mierzec płestrzylów daremnych płeskąpic. Krec sam za płotę, stednia, zasaniłe błere. Gryf swoją jazdu musi dać po szybcowniejsi płere. Plany rybyka rozmił i sprawił widzału Tadeusz. Stoił z kreti za stednią drzewiałą, a że trzezwi i belno strzelił z debeltówci, mógł trafić do szmergnioni w powietrze złotówci. Łekropno lemi młeskwa, wesiezna webieru, za pierwszym zarustrzała, ubił feldfybera. Później z dwóch rurów rys płe rys serżantu sprzątu, mierzi to płe galunach, to w sum strzut trójkąta, gdzie był sztab. Temurików głezi są i dąsy. Tramp to nogama, szable swojej schylka kąsy. Mają się płuce. Łeł, co to stygłe bądze? Wnetka tu nie ustanie nikt z nas przekłe mędze. Tej płód na Tadeusza krzyknął ją są serdzec. Panie płelch, mi wstyd pun kłel drzy w strachu sedzec. Niemdze twyzia, więc nas trzutk, bisa w chłonerowie, płe ziołnirsku. Na to Tadeusz łód płewie, majorze, ziele te jest tak dzysz im rycerza, ciemu te sa tacyś za igrów chłonizia. Nie mam strachu przed tobą, więc le ze za spłetów te do styłów twyś, kłe jem sa bić z tobą głetów. Płeco krwi rozlew. Midze nama była zwada, tej niech leno sam rozsądzy pistula cię śpyda. Dajace bruń na webiór, łedzała do szpilci, ani to was wystrzelu, tak jak w jumie wilci. Ciej to rzekł, wystrzelił, a tak belno mierzył, że porucznika kwelerikowa łodeził. Majorze, siepnął rików, windze na biód cieni i płemsce są za igłę zrena ucienieni. Źle te szlachceca inny człowiek uchajsteje, to major widzy, major sromłete nie zmieje. Trzeba tegłe szlachceca na płele wywabić, ciej nie pudzę w giwerę, to chłec szablą zabić. Co grzemi,

To nie lemi. W ti vuele co quelle, gdy storii suwarów. Idz majorze w puele, buenas po wystrzelu z drze bierze do celu. Na to rzekł major. Ryków lubny przeje celu. Te jest żniuk na szable, windze drechu ryków. Ne, wisz co? Chcemy wesłać kogoś z poryczników. Jejem major, nie mogę odstąpić z żołnierzy. Do mnie batalionu kłomynda należy. Czej czuł to ryków, szabla dźwignął. Wyszedł śmiało, kyzył łegnia zaprzestać, smychnął chustką biełu. Pitusa Tadeusia, jaką broń on chcele. Pojęły kłydach, na śpydę łabajsa zgłodzele. Tadeusz broni nie mił. Tej szykale śpydę. Wyskłeknął pun gryf zbrojny i zerwał łykłydę.

Reklama. Prowadzisz działalność gospodarczą? Jesteś rolnikiem? Budujesz, remontujesz dom, mieszkanie? Kupujesz samochód albo cokolwiek innego?

0: Bank Spółdzielczy w Krokowej ma w specjalnej ofercie kredyty gotówkowe, kredyty mieszkaniowe, kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą z korzystnym, promocyjnym oprocentowaniem. Nie czekaj, przyjdź już teraz. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek w Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Reklama.

0: Radia Norda FM. Reklama.
1: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę? W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
2: Rolniku, od 15 marca można składać wnioski o dopłaty bezpośrednie w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027. Nie przegap tej szansy na wsparcie finansowe dla swojego gospodarstwa. Działania w ramach planu strategicznego oferują szerokie możliwości. Od płatności obszarowych ekoschematy, po dofinansowanie inwestycji w nowoczesne technologie, sprzęt rolniczy oraz działania sprzyjające ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi. To realna pomoc, która może zwiększyć efektywność produkcji i wzmocnić przyszłość Twojego gospodarstwa. Jeśli potrzebujesz pomocy przy wypełnianiu wniosku, skorzystaj ze wsparcia doradców z Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Nie czekaj do ostatniej chwili. Zadbaj o swoje gospodarstwo już dziś i umów się na spotkanie z doradcą PODR.

0: Twojej gminie. Kontakty na stronie podr.pl. Materiał dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Reklama.
1: Obrońcy praw zwierząt protestowali przeciwko polowaniom. Peter Modzior podziękował swoim wyborcom, którzy przyszli przed parlament w Budapeszcie. Jutro uczniowie w całej Polsce rozpoczną egzamin ósmoklasisty. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Obrońcy zwierząt protestowali przeciwko polowaniom. W wielu miastach Polski demonstrowali pod hasłem "Mamy dość, stop cierpieniu zwierząt". Domagali się zmian w prawie łowieckim, m.in. zakazu polowań komercyjnych, nęcenia zwierząt jedzeniem czy polowania z pojazdów. W Łodzi na Piotrkowskiej aktywistów wsparły znane osobistości. Aktorki Magdalena Popławska i Maja Ostaszewska oraz piosenkarz Krzysztof Skiba. Mówi Magdalena Gałkiewicz z Łódzkich Zielonych.
2: My naszą ustawą zamykamy biura polowań, zamykamy w ogóle możliwość prowadzenia tego typu działalności. Przedziwnej działalności, która jest nieetyczna.
1: Organizatorzy muszą zebrać 100 tysięcy podpisów, by wprowadzić projekt do Sejmu. Wczorajsza data protestów była nieprzypadkowa. Zbiegła się z urodzinami tragicznie zmarłego posła Łukasza Litewki, znanego z walki o prawa zwierząt. Peter Modzior podziękował tysiącom zwolenników przed siedzibą parlamentu w Budapeszcie. Ucząc o węgierskich wyborach, napiszą w podręcznikach historii, że światło zwycięża ciemność, powiedział nowy premier Węgier. To wy pokazaliście, że nie ma się czego bać, za to wam dziękuję, dodał. Wirus na kolejnym wycieczkowcu, tym razem na pokładzie amerykańskiego statku Caribbean Princess, 115 osób zostało zarażonych norowirusem. Cierpi na objawy gastryczne. Norowirus jest często spotykany, powoduje takie objawy jak wymioty i biegunkę. Potocznie w Polsce mówi się na to jelitówka albo grypa żołądkowa. Nie należy tego mylić z hantawirusem, którym zaraziła się grupa pasażerów wycieczkowca Hondius płynącego na Teneryfę. Jutro uczniowie w całej Polsce rozpoczną egzamin ósmoklasisty. Spytaliśmy niektórych, jak się czują.
3: Przygotowujemy się praktycznie cały czas w szkole i poza szkołą. Każdy ma jakieś zajęcie dodatkowe, uczy się tak jak może, ale już odpuszczamy, żeby po prostu było spokojnie na egzaminie, żeby nikt się nie stresował.
4: Wiadomo, pod koniec już te ostatnie 2-3 miesiące jest najbardziej nauczyciele się przykładają do tego i największy jest wtedy nacisk na te egzaminy. No większość osób wiadomo ma jakieś korepetycje albo korzystają z repetytoriów różnych.
1: Wyniki testu 3 lipca będą się liczyć przy rekrutacjach do szkół średnich. Dziś ma być ładniej niż wczoraj i trochę cieplej. Niebo tylko częściowo zachmurzone, deszcz możliwy na krańcach północno-wschodnich, poza tym sucho, a temperatura 13 stopni na Podlasiu, tutaj najchłodniej, a w pozostałej części kraju już około 20. Nie warto skorzystać z tej pięknej niedzieli, bo jutro mają przyjść burze.
0: Norda.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
2: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
1: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
2: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
1: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
3: Szukasz pomysłu na elewację? TSB Profi Almares zaprasza do Centrum Tynków i Farb firmy Baumit. Centrum to ponad 1000 kolorów dostępnych od ręki. To tynki oraz farby elewacyjne, silikonowe, silikatowe i akrylowe. Zapewniamy gwarancję dostępności, fachowe doradztwo, niskie ceny. Zapraszamy. TSB Profi Almares. Wejherowo, ulica Przemysłowa 17B. Telefon 58 672 0031. www.almares.pl.
4: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
0: Reklama.
5: Prawdziwi ludzie, prawdziwe historie. Zapraszamy na reportaż Fundacji Głos Ewangelii.
6: Ja bardzo niechętnie rozmawiam. Ja przed rozmową właśnie taką jak dziś, przed każdą z tych rozmów, które dotychczas miałam, to 3 dni nie śpię przed i 3 dni po. Bo mam potem sny, które wracają cały ten okres, także wręcz trudno mówić. Ja przez wiele lat w ogóle nic nie mówiłam. Wydawało mi się, że zapomnę. Ale nie da się zapomnieć.
7: Okruchy pamięci. Wspomnienia Zofii Lubińskiej-Roset.
6: To, co pamiętam przed wojny, to pamiętam, była taka cukiernia znana w Łodzi, Piątkowskiego na rogu Nawrot i Piotrkowskiej, więc tam zawsze chodziłam z tatą na ciastka. Jedyna ukochana córeczka. Tatuś późno mnie miał, więc zawsze na kolanach spędzałam u niego dużo czasu i różne rzeczy

opowiadał. Wiem, że się pobrali w 25 roku, a ja się urodziłam w 33, w końcu grudnia. Pamiętam na przykład, no to są fragmenty, które utkwiły w pamięci. Okrągłe stoliki. No przecież to jest element zupełnie nieważny. Ale takie rzeczy właśnie pamiętam w domu, jak wyglądało. Myśmy mieli bardzo małe mieszkanie, bo to była kawalerka mojego taty. Rodzice bezpośrednio po moim urodzeniu. Nie wiem, czy ich nie było stać, czy wystarczyło im to po prostu. W każdym razie myśmy mieszkali na Nawrot 1A, na drugim piętrze i były dwa pokoje. Tylko. Więc to jak na przedwojenne warunki na rodzinę, to wcale nie było dużo. I właśnie w momencie, kiedy w 39 roku, kiedy się miała zacząć wojna, mieli się rodzice przeprowadzić o jeden przystanek dalej, na róg Bandurskiego i Piotrkowskiej. Bandurskiego to jest obecna Mickiewicza. Pod numer 4. I to pamiętam, że byłam z nimi tam zobaczyć to mieszkanie. Duże mieszkanie, chyba czteropokojowe. Nie pamiętam, na trzecim piętrze chyba. Nie przeprowadziliśmy się tam, bo wybuchła wojna. I całe szczęście, że się nie przeprowadziliśmy, bo to był jeden z nielicznych domów, który został zbombardowany w 1939 roku w Łodzi. Bo w Łodzi w ogóle nie było zniszczeń. Ale kilka domów zostało zniszczonych. I między innymi właśnie ten dom, na którym teraz stoi Central, taki dom handlowy. W 1939 roku, nie pamiętam w którym miesiącu, zachorowałam na koklusz. Wtedy to nie było szczepień, więc wszystkie dzieci praktycznie chorowały i ode mnie zaraził się Jurek. Jurek Weltfred się nazywał. To był syn przyjaciół moich rodziców, urodzony 3 tygodnie po mnie. Był 3 tygodnie młodszy ode mnie. I razem z nim, z jego mamą i z moją mamą pojechaliśmy, bo takie było zalecenie lekarzy, do Zakopanego. I wróciliśmy do Łodzi 30 albo 31 sierpnia. I ten powrót pamiętam dokładnie, bo to było coś, co utkwiło w mojej pamięci no, na całe życie. Wracaliśmy, jak jechaliśmy do Zakopanego, to jechaliśmy normalnie pociągiem, bez jakichś specjalnych postojów, a wracaliśmy i ta droga trwała bardzo długo, a światła były niebieskie. I pełno żołnierzy w sąsiednich wagonach i na pozostałych torach mijaliśmy, bo to już była pełna mobilizacja. I na dworcu fabrycznym czekał na nas tata i był tak szczęśliwy, że myśmy zdołali wrócić do domu. No i tak się dla mnie wojna zaczęła, właśnie tymi niebieskimi światłami. Czyli jak się rozpoczęła wojna, miałam 5 lat i 8 miesięcy dokładnie. Co można pamiętać z tego czasu? Z naszego domu, ale bardzo wcześnie, w czasie wojny, i to w jakiś sposób też w jakichś obrazkach się przewija u mnie, piętro niżej, czyli z pierwszego piętra, wyrzuceni zostali dentyści, państwo Babadowie. Ja tam do tej pani doktor Babat sama chodziłam, bo to było tylko jedno piętro. Mama otwierała drzwi i ja schodziłam to jedno piętro i siadałam u niej na fotelu, żeby sprawdzić, czy moje zęby są w porządku. I oni zostali wyrzuceni i tam zamieszkał jakiś oficer niemiecki, który spotkawszy mojego tatę któregoś dnia na schodach, wystawił mu nogę w wysokim bucie i kazał oczyścić. No oczywiście tata odmówił i został straszliwie pobity, skopany przez tego Niemca. Sąsiedzi nasi wzięli go do siebie, żeby mama nie zobaczyła, jak on wygląda. Całe pokrwawione ubranie i twarz. Obmyli, doprowadzili do porządku.

I wtedy właśnie tata zdecydował, że my dłużej tutaj już nie będziemy. No wtedy już w Łodzi były polowania na Żydów. I wtedy tata zdecydował, że my się przeniesiemy do getta, że nie będziemy więcej tutaj siedzieć. Ale to było bardzo wcześnie i jeszcze właściwie były zalążki getta tylko. Jeszcze chyba nikt się nie wyprowadzał tam. Na razie były tylko naloty, alarmy, schodziło się do Magla, bo to miał być nasz schron. Tata zostawał zawsze na górze, bo był w obronie przeciwlotniczej. Zawsze miał jakąś funkcję. Chyba to był październik 1939 roku, a getto właściwie wtedy dopiero zostało ogłoszone gettem i wtedy dopiero zaczęli przesiedlać tam Żydów z całego miasta. Miasto nazywało się wtedy od razu Litzmannstadt i no, ci wysocy wojskowi musieli mieć ładne mieszkania, to samo Śródmieście, centrum miasta. Więc pamiętam pana z wózkiem, wózek był dwukołowy, pan miał tu przepasaną taką, wydawało mi się, taśmę, nie wiem co to było, i wiózł nasze rzeczy na Urzędniczą 9, na Bałuty. To bardzo daleko, ze Śródmieścia Łodzi. Wiem, że tam zostały, bo to pamiętam, co było w mieszkaniu, przewiezione jedno duże łóżko, z podwójnego łóżka rodziców, olbrzymia szafa, która stała tu na nawrót, moje łóżko, parę krzeseł, stół, no i jakaś tam mała szafka, półka właściwie z moją lalką Krysią i Jadzią. To też pamiętam. No w każdym razie już wtedy się tak często z Jutkiem nie spotykałam. Spotkaliśmy się dopiero w getcie, bo myślę, że to tata załatwił im mieszkanie, dlatego że to mieszkanie było na tym samym piętrze, na Urzędniczej 9, gdzie myśmy mieszkali. Oni mieszkali 49, a my 51 albo odwrotnie, bo tego nie jestem pewna, kto w którym mieszkaniu mieszkał. Nasze mieszkanie to był jeden nieduży pokój, jak oceniam, mniej więcej na 14 metrów kwadratowych. 14 metrów to jest malutki pokój z jednym oknem i tam się te wszystkie graty musiały zmieścić. Do tego jeszcze była kuchenka szamotowa, która tam stała. Z tego co pamiętam, to jeszcze stała duża beczka, nie zawsze pełna, którą tata ugniatał nogami. To była beczka z kapustą i stała od środka mieszkania, więc w mieszkaniu nie był najpiękniejszy zapach, ale musiała stać wewnątrz, bo inaczej by była po prostu ukradziona. Bo w późniejszym okresie w getcie panował taki głód, że wszystko było cenne i w ogóle nie wiadomo skąd się ta kapusta w ogóle brała. Wszystko się jadło. Jadło się fusy od sztucznej kawy. Jadło się, mama robiła jakieś tam zupy czy jarzyny z liści rzodkwi, z marchwi, tylko te liście rzodkwi to są strasznie gorzkie. No jadło się właściwie wszystko. Były kartki i na te kartki były zgniłe kartofle. Pamiętam, że kiedyś szłam z ojcem, to też utkwiło w mojej pamięci, już byłam troszkę starsza, niedużo. Szedł jakiś człowiek, z którym tata rozmawiał, nazywał się Blady. Był, jak mi się wydawało, strasznie gruby, on był obrzęknięty. Ja się spytałam, dlaczego ten pan jest taki gruby? I tata mi to tłumaczył, że to są obrzęki głodowe. I nie mogłam zrozumieć tego, jak obrzęk głodowy może spowodować, że człowiek nie chudnie, tylko robi się właśnie o okrągłych kształtach. Ja to opowiadam tak nie chronologicznie, ale po prostu to są te rzeczy, które utkwiły w mojej pamięci. Na początku w getcie pełni była rozwinięta administracja, więc były szkoły, przedszkola. Ja chodziłam do szkoły.
chyba na Limanowskiego 25, ale tego nie jest.

jestem pewna. Tylko chodziłam tam bardzo krótko, ponieważ oni cały czas mówili w języku, który był mi nieznany. Ponieważ u mnie w domu nigdy się nie używało języka żydowskiego, ani hebrajskiego. Także nauczyłam się tam dwóch liter tylko. Alef i beta, to pamiętam. Rodzice zabrali mnie z tej szkoły i uczyłam się w domu. Uczyła nas wtedy pracująca zresztą gdzieś, matka tego Jurka, ona była nauczycielką przed wojną. Szybko nauczyłam się czytać i bardzo dużo czytałam. No takie rzeczy, które czytają dzieci w moim wieku. Pamiętam Korczaka, Jucki, Jaśki i Franki, Jośki, Mośki i Srule i Sławę. Przeczytałam Rodziewiczówny De Vaitis. No więcej nie pamiętam, co... Aha, Serce Amicisa zaczęłam czytać, to wiem. Szli rodzice do pracy, a myśmy zostawali w domu albo u niego, albo u nas. Miejsca było bardzo mało, więc na ogół nasze zabawy odbywały się na parapecie okna. Mieszkaliśmy na drugim piętrze. Mieliśmy dość ładny widok, a jak rodzice byli w domu, to wolno nam było zejść na podwórko i bawić się z innymi dziećmi. Pamiętam tylko jednego chłopca, z którym się bawiliśmy, Izio Gąbin. Ja celowo mówię o nazwiskach, dlatego że myślę, że w ten sposób można ocalić pamięć o kimś w ten sposób. Izio Gąbiński, a pamiętam go głównie dlatego, że miał złamaną, nie pamiętam, czy rękę, czy nogę i był w gipsie. A był nas najwyższy, najstarszy i najmądrzejszy w związku z tym. Natomiast z Jurkiem w domu bawiliśmy się bardzo długo, dopóki nam starczyło papieru w zeszytach kolorowych. Sklep i sprzedawaliśmy sobie żywność. Ta żywność była urywkami z tego papieru, więc na przykład chleb był żółty, masło było białe, tam kiełbasa była czerwona i tak sprzedawialiśmy sobie to, dopóki nie skończyły nam się zeszyty i myśmy te wszystkie te zeszyty zjedli. To była zabawa, ale myśmy to, cośmy sprzedawali i co kupowali, tośmy zjadali, bo głód był wtedy już, bo to już są zabawy z późnego okresu getta. Był tak wielki, że to było jakby, to nam pozwalało jakby przetrwać te godziny nieobecności rodziców.

0: Była to pierwsza część wspomnień Zofii Lubińskiej Roset. Do wysłuchania drugiej części zapraszamy Państwa w naszej kolejnej audycji za tydzień.
1: Była to audycja Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl.
2: Reklama. Ty hodujesz, OSI skupuje. OSI Poland Foodworks. Globalna marka, sprawdzony partner. Prowadzimy skup bydła na terenie całego kraju, zapewniając hodowcom wysokie standardy obsługi, uczciwe rozliczenia, pewne płatności, konkurencyjne ceny. Weź udział w programie Cultivate i otrzymaj dodatkowe premie przy sprzedaży bydła. Zadzwoń na infolinię Centralnego Biura Skupu pod numer 65 619 43 50 i zapytaj o szczegóły. Więcej także na foodworks.pl.
3: Reklama.

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do Red Med. Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. Red Med, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl. Nowy punkt na mapie Wejherowa.
1: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
0: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
1: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
0: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
1: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
0: Do stacji SKM Śmiechowo dojedziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
1: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
0: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl.
1: Lub zadzwoń 504 16 10 10.
0: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
2: Powiat Wejherowski szuka osób odpowiedzialnych i obecnych. Nie musisz być idealny. Nie musisz znać odpowiedzi na każde pytanie. Wystarczy, że jesteś cierpliwy, uważny, gotowy dać dziecku bezpieczeństwo i codzienną troskę. Bycie rodziną zastępczą to

0: Nie perfekcja, to obecność, stabilność. Jeśli czujesz, że możesz podarować dziecku dom, odezwij się. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie pod numerem telefonu 58 672 40 63, wewnętrzny 30. Udzielimy szczegółowych informacji dotyczących wymagań formalnych i przebiegu procedury kwalifikacyjnej. Powiat Wejherowski zaprasza do współpracy wszystkie osoby gotowe podjąć się tej odpowiedzialnej roli.
1: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę?
2: W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Cześć, nazywam się Łukasz Kazek. Zapraszam do oglądania nowego programu Piątka z historii we wtorki o 21:00 w telewizji History Channel. Oglądaj w Chopin telewizji kablowej na pozycji 402.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20:30, również w soboty do godziny 15:00. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.
3: Dlaczego warto iść pod prąd? Nikt nie obiecywał nam, że życie będzie usłane płatkami róż. Ilokroć słyszymy te słowa, duch w nas opada, bo wiemy, że to prawda. Patrzymy na swoje życie i widzimy to jak na dłoni. Jezus powiedział, że jeśli ktoś chce pójść za Nim, musi wejść przez ciasną bramę i iść wąską drogą. Wiem, co myślisz, to brzmi fatalnie. To antyreklama. Tymczasem Jezus mówi tu po prostu, że nikt nie obiecywał nam stąpania po płatkach róż. I jaki pożytek z tego płynie? Na szczęście Jezus jest realistą. Wie, że życie może być ciężkie, a naśladowanie Go może je uczynić jeszcze cięższym, ponieważ będzie oznaczało, że idziemy pod prąd. Wszyscy inni, jakby się mogło wydawać, wędrują sobie wygodnie, równą drogą, a my musimy męczyć się na wąskiej i trudnej. Ale czy tak to naprawdę wygląda? Jezus nie zwraca uwagi na fajerwerki i inne atrakcje. On chce, abyśmy mieli życie, prawdziwe życie, obfite życie. Właśnie tam prowadzi ta trudna, wąska droga.
4: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
5: Władimir Putin ogłosił, że wojna z Ukrainą zbliża się do końca. Prokuratura bada tragiczny wypadek na skuterze wodnym, zginął 18-latek. Pogoda dziś sprzyja spacerom, w stolicy będzie piknik z olimpijczykami. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przywódca Rosji Władimir Putin oświadczył, że sądzi, iż konflikt z Ukrainą zbliża się do końca.

0: końca. Nie zaprzeczył, że mógłby negocjować w tej sprawie z państwami europejskimi. Dodał, że negocjatorem powinien być wtedy były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder. Ewentualne spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełenskim byłoby możliwe tylko po uzgodnieniu trwałego porozumienia pokojowego. Financial Times napisał w czwartek, cytując szefa Rady Europejskiej Antonio Costa, że Unia Europejska przygotowuje się na ewentualne rozmowy pokojowe z Putinem, a prezydent Zełenski zaaprobował ten plan. Prokuratura bada przyczyny tragicznego wypadku na skuterze wodnym. W czasie Mistrzostw Polski na Wiśle w Płocku zginął 18-latek. Doszło do kraksy z innym zawodnikiem. Drugi z uczestników wypadku nie odniósł poważnych obrażeń. Śledztwo toczy się też w sprawie pożaru Puszczy Solskiej na Roztoczu. Spłonęło 300 hektarów lasu, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Zamościu Rafał Kawalec.
1: Przede wszystkim przedmiotem tego śledztwa będzie próba ustalenia przyczyn tego zdarzenia, w tym także ustalenia lub wykluczenie, czy mogło to być wynikiem działań osób trzecich i czy takie działania miały charakter umyślny lub nie.
0: Straż pożarna dogasza pożar na Roztoczu. Wciąż mogą się kryć zarzewia ognia, które strażacy starannie neutralizują. Mieszkańcy Warszawy i turyści w stolicy mogą dziś spotkać gwiazdy sportu. W Parku Górczewska odbędzie się międzypokoleniowe spotkanie. Przyjdą medaliści olimpijscy.
2: Piknik aktywności z olimpijczykami będzie Robert Korzeniowski, czyli czterokrotny złoty medalista olimpijski. Będę ja, czyli Agnieszka Kobus-Zawojska. W swoim życiu zdobyłam 2 medale olimpijskie, ale będzie Ola Jarecka, czyli medalistka z Paryża. Krzysiek Kosedowski, który jest znany nie tylko ze sportu, ale wiadomo, że też z telewizji.
0: Mówi Agnieszka Kobus-Zawojska. Ponadto pojawi się Władimir Semiruni, a więc wicemistrz olimpijski w łyżwiarstwie szybkim z tegorocznych zimowych igrzysk w Mediolanie i Cortinie. W programie atrakcje sportowe prowadzone przez medalistów, na przykład marsz rekreacyjny z Robertem Korzeniowskim. Piknik w Parku Górczewska w Warszawie od 10 do 14. Chłodny poranek od 5 do 10 stopni, ale w ciągu dnia temperatura szybko wzrośnie do około 20. Tylko na Podlasiu jeszcze trochę chłodniej, około 13. Niebo dzisiaj co najwyżej częściowo zachmurzone, dużo słońca, ciśnienie dość wysokie, 1019 hektopaskali, a wiatr łagodny.
3: Słuchajcie radia Norda FM.

0: świat bez miłości. Wyobraź sobie świat bez miłości. Jak mógłby on wyglądać? Niestety, ty i ja nie musimy się zbytnio mocno wysilać. Nie musimy patrzeć tak bardzo daleko od domu, aby zobaczyć, jak naprawdę wygląda świat bez miłości. Wojny, konflikty na poziomie politycznym, konflikty w naszym życiu. Są też ludzie, którzy idą przez całe życie pytając, co będę z tego miał. Niektórzy z najmądrzejszych ludzi, których znałem, niektórzy z najbardziej utalentowanych, kreatywnych i utalentowanych ludzi byli całkowicie nie do wytrzymania. Ponieważ bez miłości ich kreatywność, utalentowanie nie miały znaczenia. Więc kiedy każdego ranka wychodzisz z domu, żeby zająć się swoimi obowiązkami, jakie pytanie sobie zadajesz? Co będę z tego miał? Czy co mogę dziś zrobić dla innych? Nasze nastawienie każdego dnia ma bezpośrednie przełożenie na ilość miłości w naszym zakątku świata.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności. Reklama.
2: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
3: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
4: W Gdyni.
3: I niby wypoczywałeś w Karwi?
4: W Karwi. Do czego zmierzasz?
3: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
4: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
3: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumiprzezjednoi.pl.
5: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
6: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
5: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
6: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
5: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
7: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
8: Reklama.

0: Nie oszukuj się. Moim zdaniem najgorsza, najsmutniejsza choroba, na jaką możemy cierpieć, to samo oszukiwanie się. Dlaczego? Bo samo oszustwo to potężna siła działająca w naszym sercu. To wielka siła, której szatan używa, by nie dopuścić, abyśmy otrzymywali to, co Jezus ma dla nas i stali się tym, czym Bóg pragnie, byśmy byli. Ale łatwo mówić, trudniej zrobić. Ludzie nie tylko słuchają tego, co mówimy, ile patrzą na to, co robimy. Stare powiedzenie, że czyny mówią głośniej niż słowa, jest absolutnie prawdziwe. Nie inaczej podchodził do tego Jezus. Powiedział przecież w Ewangelii: nie każdy, który mówi mi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. To może brzmi trochę szorstko, ale przyznajcie sami, żeby przekonać się, czy coś jest prawdą, trzeba to przetestować. Tak więc mam następujące pytanie. Czy swoją wiarę w Jezusa traktujemy serio, czy też się oszukujemy?
1: Henryk Dedo, kropla wieczności. Reklama.
2: Szukasz pomysłu na elewację? TSB Profi Almares zaprasza do Centrum Tynków i Farb firmy Baumit. Centrum to ponad 1000 kolorów dostępnych od ręki. To ty

0: Tkanki oraz farby elewacyjne, silikonowe, silikatowe i akrylowe. Zapewniamy gwarancję dostępności, fachowe doradztwo, niskie ceny. Zapraszamy. TSB Profi Almares. Wejherowo, ulica Przemysłowa 17B. Telefon 58 672 0031. www.almares.pl.
1: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę?
2: W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
3: Reklama.

Miłość jest cierpliwa, miłość jest łaskawa. Świat pędzi coraz szybciej. Chcielibyśmy, żeby tempo zwolniło, ale tak się nie dzieje. Jest tylko gorzej. I im szybciej i bardziej gorączkowo wszystko się dzieje, tym bardziej transakcyjne i bezosobowe stają się nasze relacje. Czy zauważyłeś, jak mało obecnie czasu poświęcamy na budowanie relacji? Większość z nas jest, szczerze mówiąc, po prostu zbyt zajęta. Długie dojazdy do pracy, rzesze ludzi, presja. I nawet jeśli nie żyjesz w tego typu środowisku, wygląda na to,

0: że im bardziej jesteśmy połączeni, dysponując dzisiejszą technologią na wyciągnięcie ręki, tym płytsze stają się nasze relacje. A kiedy tak się dzieje, stajemy się niecierpliwi. W tym naszym pośpiechu wystarczy, że ludzie nie ruszają się wystarczająco szybko, nie robią tego, co chcemy, czego od nich oczekujemy i niecierpliwimy się. Znasz tę minę zniecierpliwienia. Sprawia ona, że ludzie wyglądają, że my wyglądamy na zrzędliwych. Oto zdanie do przemyślenia. Miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa. Pomyśl o tym przez chwilę.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: cudotwórcza siła. Cuda zdarzają się dziś rzadko. Mam na myśli te oczywiste, nadzwyczajne, nie budzące wątpliwości. Cuda w naszym własnym życiu. Ciekawe, dlaczego tak jest. Czy Bóg przestał je czynić? A może ty i ja czujemy się tak bezpiecznie w naszym codziennym życiu, że przestaliśmy odczuwać potrzebę cudów i utraciliśmy wiarę w cudotwórczą moc Jezusa? No bo przyznajmy sami, kiedy ostatnio prosiliśmy Boga o nadzwyczajną interwencję w naszym życiu? Taką, która wszystko zmienia. Bardzo lubię historię opisaną w rozdziale 8 Ewangelii Mateusza o trędowatym, który przyszedł do Jezusa i prosił Go o cud. Ten człowiek był wyrzutkiem społecznym, był chory, zrozpaczony i zwrócił się do Jezusa z niezwykłą wiarą. Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Podjął wielkie ryzyko. To, co zrobił, było wbrew prawu. Trędowaci nie mogli przebywać wśród ludzi zdrowych. Ale Jezus wyciągnął rękę, dotknął go i powiedział: chcę, bądź oczyszczony. Jaki stąd dla nas płynie wniosek?
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
2: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
3: Wiosna. Dłuższe dni. Więcej tras przed tobą. Po zimie widoczność nie zawsze jest idealna, a na drodze to właśnie ona robi różnicę. Dlatego w Volvo Carplichta Gdynia przy każdej wizycie serwisowej pióra wycieraczek masz za 99 zł. Lepsza widoczność, większy komfort jazdy. Pełna gotowość na sezon. A terminy? Nawet z dnia na dzień. Zanim ruszysz w trasę, zadbaj o widoczność. Umów wizytę na volvocarplichtagdynia.pl.
2: Reklama.
4: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wycieczkowiec Hondius przybył już na Teneryfę. Na statku zmarły 3 osoby w wyniku zarażenia tzw. hantawirusem. Pasażerowie mieli być ewakuowani i odesłani do swoich krajów. Akcja została dobrze przygotowana. Pasażerowie będą mieli kontakt tylko ze służbami, zapewnia hiszpańska minister zdrowia Monika García Gómez.
5: Ani bagaż, ani ciało zmarłego nie zostaną wyładowane na Wyspach Kanaryjskich. Pozostaną one na pokładzie wraz z częścią załogi. Następnie statek popłynie do Holandii, gdzie zostanie przeprowadzona pełna dezynfekcja i utylizacja pozostałych materiałów.
4: Wycieczkowiec wypłynął z Argentyny. Węgry mają nowego premiera. Zwolennicy Petera Modziora świętowali w Budapeszcie zakończenie 16 lat rządów Viktora Orbana. Wiele tysięcy ludzi zgromadziło się przed parlamentem w czasie zaprzysiężenia nowego gabinetu.
6: Myślę, że świeża krew to duża zmiana, której od dawna nie było. Wszyscy zaczęli mieć choć trochę nadziei, że da się inaczej. Najważniejszą rzeczą w Peterze Modziorze jest to, że obiecał ludzkie Węgry oparte na rządach prawa, czego teraz najbardziej potrzebujemy. Myślę, że ważne jest, że podkreśla, że w kraju powinno nastąpić pojednanie i że raz na zawsze powinniśmy położyć kres temu, że można coś zrobić ludziom i nie ponieść konsekwencji.

0: Kények nélkül bármit el lehessen követni.
1: W pierwszą wizytę nowy premier Węgier ma się udać do Polski. Odnaleziono ciała kolejnych dwóch ofiar erupcji wulkanu w Indonezji. Przypomnijmy, w piątek doszło do niespodziewanej eksplozji wulkanu Dukono na wyspie Halmahera. Świadkowie mówią, że był to potężny huk i słup popiołu wysoki na 10 kilometrów. Zginęły 3 osoby. Erupcja trwa, ale już na mniejszą skalę, a obszar wokół krateru jest pokryty pyłem wulkanicznym. Sport. Lech Poznań już o krok od Mistrzostwa Polski. Wystarczy, że wygra jeden z dwóch ostatnich meczów. To dlatego, że wczoraj Górnik Zabrze przegrał na swoim stadionie z Zagłębiem Lubin 0-2. W innych meczach jeszcze Jagiellonia wygrała z Pogonią 3-2, a Widzew z Lechią 3-1. Trzynaście stopni w Białymstoku, 18 w Lublinie i Rzeszowie i w Trójmieście 18, Warszawa, Poznań, Wrocław około 20. Niebo częściowo zachmurzone, ciśnienie w miarę wysokie, a wiatr łagodny. Jutro przyjdą burze.
2: Norda.

0: Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
4: Powiat Wejherowski szuka osób odpowiedzialnych i obecnych. Nie musisz być idealny. Nie musisz znać odpowiedzi na każde pytanie. Wystarczy, że jesteś cierpliwy, uważny, gotowy dać dziecku bezpieczeństwo i codzienną troskę. Bycie rodziną zastępczą to nie perfekcja, to obecność.

0: Stabilność. Jeśli czujesz, że możesz podarować dziecku dom, odezwij się. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie pod numerem telefonu 58 672 40 63 wewnętrzny 30. Udzielimy szczegółowych informacji dotyczących wymagań formalnych i przebiegu procedury kwalifikacyjnej. Powiat Wejherowski zaprasza do współpracy wszystkie osoby gotowe podjąć się tej odpowiedzialnej roli.
1: Szukasz pomysłu na elewację? TSB Profi Almares zaprasza do Centrum Tynków i Farb firmy Baumit. Centrum to ponad 1000 kolorów dostępnych od ręki. To tynki oraz farby elewacyjne, silikonowe, silikatowe i akrylowe. Zapewniamy gwarancję dostępności, fachowe doradztwo, niskie ceny. Zapraszamy. TSB Profi Almares. Wejherowo, ulica Przemysłowa 17B. Telefon 58 672 0031. www.almares.pl.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
2: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
1: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
2: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
1: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
0: Reklama.

0: I?
1: W Carvi. Do czego zmierzasz?
0: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
1: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
0: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumi-przez-jedno-i.pl.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
3: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę?
4: W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
5: Reklama.

0: Słuchacie radia, Norda FM. Reklama.
1: Ty hodujesz, OSI skupuje. OSI Poland Foodworks. Globalna marka, sprawdzony partner. Prowadzimy skup bydła na terenie całego kraju, zapewniając hodowcom wysokie standardy obsługi. Uczciwe rozliczenia, pewne płatności, konkurencyjne ceny. Weź udział w programie Cultivate i otrzymaj dodatkowe premie przy sprzedaży bydła. Zadzwoń na infolinię Centralnego Biura Skupu pod numer 65 619 43 50 i zapytaj o szczegóły. Więcej także na foodworks.pl.
2: Nowy punkt na mapie Wejherowa.
3: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
2: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
3: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
2: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
3: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
2: Do stacji SKM Śmiechowo dojedziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
3: Ceny już od 299 tysięcy zł.
2: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
3: lub zadzwoń 504 16 10 10.
2: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
4: Szukasz pomysłu na elewację? TSB Profi Almares zaprasza do Centrum Tynków i Farb firmy Baumit. Centrum to ponad 1000 kolorów dostępnych od ręki. To tynki oraz farby elewacyjne, silikonowe, silikatowe i akrylowe. Zapewniamy gwarancję dostępności, fachowe doradztwo, niskie ceny. Zapraszamy. TSB Profi Almares. Wejherowo, ulica Przemysłowa 17B. Telefon 58 672 0031. www.almares.pl.
0: Reklama.
5: Benzyna może być w przyszłym tygodniu tańsza nawet o 30 groszy. Rosja i Ukraina wzajemnie oskarżają się o łamanie zawieszenia broni. Wieczorem El Clasico wyjątkowe. Barsa może zostać w tym meczu mistrzem Hiszpanii. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jest szansa na obniżki cen paliw w nadchodzącym tygodniu. Zdaniem ekspertów ceny benzyny i diesla spadną o 25 do 30 groszy za litr. Stanieje też autogaz o około 10 groszy, mówi analityczka rynku paliw z biura Reflex Urszula Cieślak.
6: To będzie oznaczało, że benzyna Euro Super 95 powinna spadać w okolice 6,15-6,17 groszy za litr. Olej napędowy do poziomu poniżej 7 zł. Możliwe poziomy to około 6,96-6,95 za litr.
5: Na razie według cen maksymalnych 95 kosztuje 6,35, a olej napędowy 7,3 to maksymalne stawki. Rosja i Ukraina oskarżyły się wzajemnie o naruszanie trzydniowego rozejmu. Według Kijowa rosyjskie drony w obwodach Dniepropetrowskim i Zaporowskim zabiły 2 osoby. Moskwa podaje, że Ukraińcy atakowali w czasie rozejmu rosyjskich żołnierzy dronami. Na Kubie brakuje 90% leków i środków medycznych, podają niezależne media. Powodem jest pogłębiający się kryzys gospodarczy na wyspie. Lokalni dziennikarze piszą, że aktualnie Kubańczycy nabywają praktycznie wszystkie leki i artykuły medyczne na czarnym rynku. W piątek amerykański sekretarz stanu Marco Rubio stwierdził, że USA zaproponowały Kubie pomoc $100 milionów pod warunkiem dystrybucji tej pomocy przez niezależne instytucje, ale Hawana to odrzuciła. 8 tysięcy ludzi pobiegnie dziś ulicami Poznania. To charytatywny bieg Wings for Life World Run. Całkowity dochód przeznaczony jest na rozwój badań nad uszkodzeniami rdzenia kręgowego. Trasa będzie przebiegać m.in. przez centrum miasta, start o 13, a w związku z tym już od rana należy liczyć się z utrudnieniami w komunikacji miejskiej. To będzie wyjątkowe El Clasico. Barcelona na Camp Nou podejmie dziś Real Madryt. Jeśli wygra, obroni

0: i Mistrzostwo Hiszpanii, mówi trener Barsy Hansi Flick. Oczywiście to nie jest zwykły mecz, jest wyjątkowy, także dla mnie. Liczy się tytuł mistrzowski, drugi z rzędu, to nasz główny cel. Mecz na Camp Nou o 21:00. Stopni dzisiaj na Podlasiu, 19 w centrum, nad morzem i w górach 18, a najcieplej 20 na zachodzie Polski. Niebo częściowo zachmurzone, większe zachmurzenie tylko na północnym wschodzie i tutaj delikatnie może popadać.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama. Prowadzisz działalność gospodarczą? Jesteś rolnikiem? Budujesz, remontujesz dom, mieszkanie? Kupujesz samochód albo cokolwiek innego? Bank Spółdzielczy w Krokowej ma w specjalnej ofercie kredyty gotówkowe, kredyty mieszkaniowe, kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą z korzystnym promocyjnym oprocentowaniem. Nie czekaj, przyjdź już teraz. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek w Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Reklama.

0: Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
1: Reklama.
2: I don't wanna be the one who breaks you. I don't wanna let you down.

0: Reklama.
1: Rolniku, od 15 marca można składać wnioski o dopłaty bezpośrednie w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027. Nie przegap tej szansy na wsparcie finansowe dla swojego gospodarstwa. Działania w ramach planu strategicznego oferują szerokie możliwości. Od płatności obszarowych ekoschematy, po dofinansowanie inwestycji w nowoczesne technologie, sprzęt rolniczy oraz działania sprzyjające

0: ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi. To realna pomoc, która może zwiększyć efektywność produkcji i wzmocnić przyszłość Twojego gospodarstwa. Jeśli potrzebujesz pomocy przy wypełnianiu wniosku, skorzystaj ze wsparcia doradców z Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Nie czekaj do ostatniej chwili. Zadbaj o swoje gospodarstwo już dziś i umów się na spotkanie z doradcą PODR w Twojej gminie. Kontakty na stronie podr.pl. Materiał dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.
1: Powiat wejherowski szuka osób odpowiedzialnych i obecnych. Nie musisz być idealny, nie musisz znać odpowiedzi na każde pytanie. Wystarczy, że jesteś cierpliwy, uważny, gotowy dać dziecku bezpieczeństwo i codzienną troskę. Bycie rodziną zastępczą to nie perfekcja, to obecność, stabilność. Jeśli czujesz, że możesz podarować dziecku dom, odezwij się. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie pod numerem telefonu 58 672 4060. Wewnętrzne 30. Udzielimy szczegółowych informacji dotyczących wymagań formalnych i przebiegu procedury kwalifikacyjnej. Powiat wejherowski zaprasza do współpracy wszystkie osoby gotowe podjąć się tej odpowiedzialnej roli.
2: Reklama.

0: Słuchacie radia Norda FM. Reklama.
1: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
2: W Gdyni.
1: I niby wypoczywałeś w Karwi?
2: W Karwi. Do czego zmierzasz?
1: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
2: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
1: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumiprzezjednoi.pl.
3: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
4: Cześć, nazywam się Łukasz Kazek. Zapraszam do oglądania nowego programu Piątka z historii. We wtorki o 21:00 w telewizji Historyczanem. Oglądaj w Chopin telewizji kablowej na pozycji 402.
0: Reklama.
5: Zbigniew Ziobro miał wyjechać z Węgier do Stanów Zjednoczonych. Białystok oferuje mieszkania komunalne absolwentom swoich uczelni. Po południu poznamy siatkarskich mistrzów Polski. To może być Aluron, CMC Warta Zawiercie albo Bogdanka Luk Lublin. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zbigniew Ziobro opuścił Węgry i przebywa w Stanach Zjednoczonych, podała telewizja Republika. Były minister sprawiedliwości w kraju ma odpowiadać za nadużycia w Funduszu Sprawiedliwości. Nowy premier Węgier Peter Modzior zapowiadał wcześniej, że nie przedłuży Ziobrze azylu na Węgrzech. Izrael poinformował o deportowaniu dwóch zatrzymanych aktywistów globalnej flotylli Sumut, płynącej z pomocą humanitarną do Strefy Gazy. Obaj od ponad tygodnia przebywali w izraelskim areszcie. Jak zatrzymać studentów na swojej uczelni, pomysł ma Białystok. Proponuje mieszkanie komunalne dla absolwenta, mówi zarządzający mieniem komunalnym Andrzej Ostrowski.
6: Zdolni ludzie, którzy ukończyli studia ze średnią 4,5 minimum, nie ukończyli 35 roku życia. Podstawowy wymóg, umowa o pracy na terenie miasta, czyli te osoby muszą tu pracować w Białymstoku.
5: Dotąd z takiej propozycji skorzystało 160 osób. Trzęsienie ziemi w Chile, w środkowej części kraju, odnotowano wstrząs o magnitudzie 5,8, poinformowało Europejskie Śródziemnomorskie Centrum Sejsmologiczne. Epicentrum znajdowało się niedaleko portowego miasta Lebu. Na razie nie ma informacji o tym, by ktoś ucierpiał albo o dużych zniszczeniach. Jutro w 13 tysiącach szkół zacznie się egzamin ósmoklasisty. Choć stres, jak mówią uczniowie, jest obecny, do testu przygotowywali się od dawna.
7: Ja na przykład dużo się uczę w domu. No myślę, że całkiem dużo nadrobiłam, bo miałam spore zaległości z matematyki. Teraz jest dużo lepiej.
5: Wyniki egzaminów 3 lipca liczą się, bo mają znaczenie w kontekście dostania się do wybranej szkoły średniej. Na pocieszenie można powiedzieć, że egzaminu nie można nie zdać.

0: Zawiercie kontra Lublin. Dziś poznamy siatkarskich mistrzów Polski. Piąte i zarazem ostatnie spotkanie serii finałowej rozegrane zostanie w Sosnowcu. Ostateczny pojedynek o 14:45, a mierzą się Aluron CMC Warta Zawiercie i Bogdanka Luk Lublin. Przelotny deszcz możliwy tylko na krańcach północno-wschodnich. Tu też najchłodniej 13 stopni. Poza tym nad morzem 18 w górach, podobnie 18 w centrum, do 19, a na zachodzie Polski 20. Jutro ma być trochę cieplej, ale za to jutro nad Polską będą płynąć sobie burzowe chmury i przyniosą nam trochę błyskawic.
1: Norda.

0: Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
3: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
2: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
3: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
2: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
4: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
5: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę?
6: W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
0: Reklama.
7: Kwadrans z Mateuszem. Audycja z dobrą muzyką i dobrym słowem. Ewangelia Mateusza, rozdział 26, wersety od 14 do 25.
8: Gdy zapadł wieczór, Jezus z 12 uczniami zajął miejsce przy stole. Podczas posiłku powiedział: oświadczam wam, że jeden z was mnie zdradzi. Uczniowie bardzo tym przygnębieni zaczęli mówić jeden do drugiego: panie, to chyba nie ja. A on na to: zdradzi mnie ten, kto razem ze mną sięgnął ręką do półmiska. Syn człowieczy od

wychodzi zgodnie z zapowiedzią Pisma. Ale co za los człowieka, który zdradzi Syna Człowieczego? Bodajby się taki nigdy nie urodził. Wtedy Judasz, który go zdradził, powiedział: to chyba nie ja, mistrzu. A jednak to ty, odpowiedział Jezus. W trakcie wieczerzy Jezus wziął chleb, podziękował Bogu, dzielił, rozdawał uczniom i mówił: bierzcie, jedzcie, to jest moje ciało. Potem wziął kielich, podziękował Bogu, podał im i powiedział: pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja krew. Krew przymierza przelana dla uwolnienia wielu ludzi od grzechów. Mówię wam, że już nie będę pił wina aż do dnia, gdy znowu będę pił je z wami w królestwie mojego Ojca. Potem zaśpiewali psalm i poszli na Górę Oliwną. Tam Jezus powiedział: tej nocy wszyscy się załamiecie z mojego powodu. Bo tak mówi Pismo: uderzę pasterza, a stado owiec rozbiegnie się na wszystkie strony. Ale gdy już wstanę z grobu, wcześniej niż wy będę w Galilei. Wtedy odezwał się Piotr: gdyby nawet wszyscy się załamali, to ja się nie załamię. Na to Jezus: zapewniam cię, że jeszcze tej nocy, zanim kogut zapieje, ty trzy razy się mnie zaprzesz. Piotr odpowiedział: choćbym miał zginąć razem z tobą, niczego takiego nie powiem. Podobnie też mówili wszyscy inni uczniowie.

Władze żydowskie pragnęły znaleźć sposób aresztowania Jezusa bez wywołania tumultu i zbiegowiska. I nadarzyła im się okazja podsunięta przez Judasza. Mogą być tylko trzy prawdziwe powody, dla których Judasz zdradził Jezusa. Wszystkie inne proponowane przyczyny są odmianami tych trzech. Możliwe, że przyczyną była chciwość. Według przekazu Mateusza i Marka, zdrada Judasza nastąpiła bezpośrednio po namaszczeniu w Betanii. Gdy ewangelista Jan opowiada tę historię, twierdzi, że Judasz protestował przeciwko namaszczeniu, ponieważ był złodziejem i okradał wspólną kasę. Jeśli tak było, to Judasz ubił najbardziej haniebny interes w historii świata. Judasz za swój czyn otrzymał mniej więcej 4-miesięczne wynagrodzenie najemnego robotnika. Jeśli chciwość była przyczyną zdrady Judasza, to mamy tu jeden z najokrutniejszych w historii przykład, do jakiej głębi może dojść miłość pieniędzy.

Kolejna przyczyna mogła leżeć w rozgoryczeniu i nienawiści spowodowanej całkowitym rozczarowaniem. Żydzi zawsze mieli swoje sny o potędze. Nie brakowało wśród nich ludzi, którzy byli gotowi posunąć się do ostateczności, morderstwa i gwałtu, żeby tylko wypędzić Rzymian z Palestyny. Tych ludzi nazywano sicarii, czyli nosiciele sztyletów, ponieważ ich działanie było oparte na morderstwach. Dzisiaj nazwalibyśmy ich terrorystami. Możliwe, że jednym z nich był Judasz. Patrzyło na Jezusa jako na wodza zesłanego z nieba, który przez swoją cudotwórczą moc potrafił wywołać wielkie powstanie. Ostatecznie zorientował się, że Jezus obrał inną drogę, która prowadziła na krzyż. W rozgoryczeniu oddanie Judasza mogło przemienić się najpierw w rozczarowanie, a następnie w nienawiść. Nienawiść, która popchnęła go do szukania śmierci człowieka, po którym tak wiele sobie obiecywał. Mógł on nienawidzić Jezusa Chrystusa dlatego, że Jezus Chrystus nie był tym Chrystusem, którego on sobie życzył. Możliwe jest też to, że Judasz nigdy nie zamierzał doprowadzić do śmierci Jezusa. Judasz widział w Jezusie boskiego przywódcę. Mógł myśleć, że Jezus działa zbyt wolno i pragnął zmusić go do działania. Mógł zdradzić Jezusa z zamiarem popchnięcia go do działania. Ten pogląd najlepiej odpowiada faktom. To też może wytłumaczyć, dlaczego Judasz był tak wstrząśnięty i popchnięty do samobójstwa, kiedy jego plany nie spełniły się. Jakkolwiek byśmy patrzyli na tę postać, tragedia Judasza polega na tym, że odrzucił on Jezusa takiego, jakim Jezus był, a próbował uczynić Jezusa takim, jakim on go pragnął. To nie my mamy zmienić Jezusa, my jesteśmy tymi, którzy mają doznać zmiany dokonanej przez Jezusa. To nie my mamy używać Jezusa do naszych celów,

Judasz musiał załatwić swój ponury interes w całkowitej tajemnicy. Musiał tak zamaskować swoje działania, aby reszta uczniów nie rozpoznała, co Judasz knuje. W przeciwnym razie trudno byłoby mu ujść z życiem. Ukrył swój plan przed pozostałymi uczniami, ale nie mógł ukryć go przed Chrystusem. To, jak Jezus postępuje w tej sytuacji z Judaszem, pokazuje, jak Jezus postępuje z grzesznikami. Jezus mógł użyć swojej mocy do unicestwienia Judasza, do sparaliżowania go, do uczynienia go całkowicie bezradnym i bezwolnym. Ale Jezus użył tutaj tylko jednej rzeczy – miłości. Bóg szanuje wolną wolę człowieka, nie używa siły, nie zmusza. Bóg wzywa człowieka swoją miłością. Gdy Jezus pragnie powstrzymać człowieka od grzechów, czyni dwie rzeczy. Po pierwsze, konfrontuje człowieka z jego grzechem. Wciąż na nowo Jezus nakłania człowieka do zatrzymania się i spojrzenia na to, co zamierza zrobić, tak by ten wstrząs mógł go otrzeźwić. Po drugie, Jezus konfrontuje człowieka ze sobą. Nakłania, aby człowiek spojrzał na niego, jak gdyby chciał powiedzieć: czy możesz patrzeć na mnie, spojrzeć w moje oczy, w moją twarz i nadal czynić to, co zamierzasz? Jezus próbuje uzmysłowić człowiekowi okropność rzeczy, które człowiek zamierza, a równocześnie powstrzymać go od wykonania tej rzeczy. I w tym widzimy prawdziwą okropność grzechu. Polega ona na dobrowolnym wyborze. Pomimo doznanej od Jezusa miłości, Judasz wyszedł. Nawet po konfrontacji ze swoim grzechem i konfrontacji z twarzą Jezusa, Judasz nie zawrócił z obranej przez siebie drogi. Nasze serce burzy się przeciwko synowi lub córce, którzy z zimną krwią łamią serca rodziców. Dokładnie to uczynił Judasz względem Jezusa. Niestety nie tylko on. Jest wielką tragedią, że właśnie i my często to czynimy.

serce. Wiatr rozgonił ciemne chmury. Rozpoznając moją twarz, rzucił na nią siłę słońca. Ale moje oczy nie chcą słońca. W nocy chciałem ukryć łzy. Moje oczy nie chcą słońca. Muszę ukryć łzy. A przecież ty

0: Reklama.
1: Szukasz pomysłu na elewację? PSB Profi Almares zaprasza do Centrum Tynków i Farb firmy Baumit. Centrum to ponad 1000 kolorów dostępnych od ręki. To tynki oraz farby elewacyjne, silikonowe, silikatowe i akrylowe. Zapewniamy gwarancję dostępności, fachowe doradztwo, niskie ceny. Zapraszamy. PSB Profi Almares. Wejherowo, ulica Przemysłowa 17B. Telefon 58 672 0031. www.almares.pl.
2: Nie każda decyzja musi zaczynać się od wydatku. Z Volvo po prostu zaczynasz. Volvo XC40 Plus Dark. Teraz dostępne bez wpłaty własnej. Już od 1610 zł netto miesięcznie. W tej cenie masz więcej niż myślisz. Gwarancję i pełen serwis przez 3 lata. Bez stresu, bez kompromisów, bez odkładania decyzji. Sprawdź ofertę na Volvo Car Plich Tak Gdynia.

0: morska.pl. Odwiedź nas. Morska 314 Gdynia.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
2: Reklama.

0: Reklama. Nowy punkt na mapie Wejherowa.
1: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
0: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
1: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
0: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
1: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
0: Do stacji SKM Śmiechowo dojedziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
1: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
0: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl.
1: Lub zadzwoń 504 16 10 10.
0: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Powiat wejherowski szuka osób odpowiedzialnych i obecnych. Nie musisz być idealny. Nie musisz znać odpowiedzi na każde pytanie. Wystarczy, że jesteś cierpliwy, uważny, gotowy dać dziecku bezpieczeństwo i codzienną troskę. Bycie rodziną zastępczą to nie perfekcja, to obecność, stabilność. Jeśli czujesz, że możesz podarować dziecku dom, odezwij się. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie pod numerem telefonu 58 672 4060. Wewnętrzne 30. Udzielimy szczegółowych informacji dotyczących wymagań formalnych i przebiegu procedury kwalifikacyjnej. Powiat wejherowski zaprasza do współpracy wszystkie osoby gotowe podjąć się tej odpowiedzialnej roli.
0: Reklama.
2: Jarosław Kaczyński mówi o grupach w Polsce, które przygotowywały zamach smoleński. Zaczęła się akcja ewakuacji statku wycieczkowego na Teneryfie. Iga Świątek zagrała 1/8 turnieju tenisowego w Rzymie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jarosław Kaczyński powtórzył dziś, że 16 lat temu doszło do zamachu w Smoleńsku na prezydenta Polski. Znaczna część naszego społeczeństwa nie chce przyjmować do wiadomości prawdy, mówił publicznie podczas miesięcznicy śmierci Lecha Kaczyńskiego. To twarda, nieprzyjemna prawda o zamachu, którego dopuścił się Władimir Putin i jego współpracownicy, także ci, którzy są w Polsce, mówi Jarosław Kaczyński. Statek Hondius przybył już na Teneryfę. Pasażerowie zostaną odesłani samolotami do swoich krajów. Na wycieczkowcu potwierdzono zakażenie groźnym hantawirusem. 3 osoby zmarły. Potwierdzono 8 zakażeń. Mieszkańców Teneryfy uspokaja szef Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Ghebreyesus.
3: Ta choroba to nie COVID i wielokrotnie powtarzaliśmy to jako WHO. Oczywiście jest jeszcze jedna kwestia, na którą chcę zwrócić uwagę w moim przesłaniu do mieszkańców Teneryfy. Ryzyko dla ludności, dla lokalnej społeczności jest niskie.
2: Statek po opuszczeniu go przez pasażerów z 30 zdrowymi członkami załogi na pokładzie, w tym kapitanem, Polakiem Janem Dobrogowskim, popłynie do Holandii i zostanie tam poddany dezynfekcji. Z kolei statek towarowy został trafiony niezidentyfikowanym pociskiem niedaleko Kataru. Uderzenie pociskiem wywołało niewielki pożar, który został ugaszony. Kapitan statku nie poinformował o ofiarach ani możliwym wpływie na środowisko. Irańska Gwardia Rewolucyjna ostatnio zagroziła atakiem na wrogie, jak to ujęła, statki w tym regionie. Iga Świątek zagra dziś w Rzymie z Włoszką Elisabetą Cocciaretto. Stawką spotkania awans do 1/8 finału. Do optymalnej formy jeszcze mi trochę brakuje, ale jestem na właściwej drodze, mówi przed dzisiejszym meczem Polka. Czuję na treningach, że robię postęp. Oczywiście nie zawsze potrafię to pokazać w trakcie meczu, ale krok po kroku to proces. Mecz Igi Świątek wieczorem, ale nie wcześniej niż o 19:00. Maksymalnie dzisiaj do 13 stopni na północnym wschodzie, w centrum około 19, a na zachodzie 20. Niebo częściowo zachmurzone, delikatny przelotny deszcz możliwy tylko na krańcach północno-wschodnich. Jutro za to intensywnie może popadać w całej Polsce, bo

0: Reklama.
1: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
2: W Gdyni.
1: I niby wypoczywałeś w Karwi?
2: W Karwi. Do czego zmierzasz?
1: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
2: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
1: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumi-przez-jedno-i.pl.
3: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
4: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
3: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
5: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
3: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
0: Reklama.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Ty hodujesz, Ossis kupuje. Ossi Poland Foodworks. Globalna marka, sprawdzony partner. Prowadzimy skup bydła na terenie całego kraju, zapewniając hodowcom wysokie standardy obsługi, uczciwe rozliczenia, pewne płatności, konkurencyjne ceny. Weź udział w programie Cultivate i otrzymaj dodatkowe premie przy sprzedaży bydła. Zadzwoń na infolinię Centralnego Biura Skupu pod numer 65 619 43 50 i zapytaj o szczegóły. Więcej także na foodworks.pl.
0: Reklama.

Reklama. Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń

0: 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
2: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę?
3: W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
4: Reklama.

0: Radia, Radia Norda FM. Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Szukasz pomysłu na elewację? TSB Profi Almares zaprasza do Centrum Tynków i Farb firmy Baumit. Centrum to ponad 1000 kolorów dostępnych od ręki. To tynki oraz farby elewacyjne, silikonowe, silikatowe i akrylowe. Zapewniamy gwarancję dostępności, fachowe doradztwo, niskie ceny. Zapraszamy. TSB Profi Almares. Wejherowo, ulica Przemysłowa 17B. Telefon 58 672 0031. www.almares.pl.
0: Reklama.
3: Zbigniew Ziobro najprawdopodobniej jest w Stanach Zjednoczonych, opuścił Węgry. Maturzyści mają chwilę przerwy, za nami pierwszy tydzień matur, a na jutrzejszy egzamin szykują się już ósmoklasiści. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zbigniew Ziobro najprawdopodobniej jest w Stanach Zjednoczonych. Politycy koalicji rządzącej nazywają go tchórzem, a koledzy z PiS-u bronią byłego ministra sprawiedliwości. Ziobro ukrywał się przed polską prokuraturą na Węgrzech, ale od wczoraj w Budapeszcie rządzi Peter Modzior, który w odróżnieniu od Viktora Orbana już jakiś czas temu zadeklarował, że nie będzie chronić polityka PiS-u. Mówią europosłanka lewicy Joanna Scheuring-Wielgus, a z drugiej strony Jarosław Sellin z PiS-u.
4: Miękiszon, fujara i tchórz. To są cytaty ze Zbigniewa Ziobry, serwował nam z mównicy sejmowej i dokładnie tak się zachował.
5: Nie mają szansy w obecnej sytuacji takiego podporządkowania wymiaru sprawiedliwości rządowi na sprawiedliwe potraktowanie przez wymiar sprawiedliwości w Polsce.
3: Z Polski wyjechał też zastępca Ziobry, Marcin Romanowski. Obaj w Polsce mieliby odpowiadać za nadużycia finansowe w Funduszu Sprawiedliwości. Za nami pierwszy tydzień matur. Jutro maturzyści zdają egzamin z rozszerzonej matematyki. Niektórzy są jeszcze pod wrażeniem piątkowych egzaminów z rozszerzonej biologii i filozofii.
6: Jestem dobrze nastawiony. Podsumowałabyś ją raczej, że była łatwa?
7: Nie, tak bym nie podsumowała jej na pewno i pewnie się będę musiała zapisać w przyszłym roku jeszcze raz.
6: Łatwiejsza niż próbna, ale mi się wydaje, że trochę trudniejsza niż w zeszłym roku.
8: Okej, i w jaki wynik mierzymy?
6: Mam nadzieję, że około 70%.
3: Ze zdającymi w 9 liceum w Poznaniu rozmawiał Adam Kaźmierczak. Maraton potrwa do końca maja. A jutro swoje egzaminy zaczynają też ósmoklasiści. Tymczasem prokuratura bada sprawę publikowania zdjęć arkuszy maturalnych w internecie. W czasie egzaminów z polskiego, matematyki i języka obcego na bieżąco pojawiały się zdjęcia pytań. Obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia telefonów na egzamin, ale niektórzy maturzyści go łamali. Wiele osób zostało przyłapanych. Dla nich tegoroczne matury już się skończyły. Będą mogli zdawać najwcześniej za rok. Mistrzowie NBA Oklahoma City Thunder są o krok od awansu do finału konferencji zachodniej. Wygrali w nocy z Los Angeles Lakers trzeci mecz i brakuje im już tylko jednego zwycięstwa. W podobnej sytuacji na wschodzie jest New York Knicks Jeremiego Sochana. Też prowadzą 3-0 z Filadelfią. Dzisiaj mogą zapewnić sobie finał konferencji. Na niebie dzisiaj trochę chmur i trochę słońca. Nie powinno padać. Przelotny deszcz możliwy tylko na krańcach północno-wschodnich. Temperatura 13 stopni maksymalnie na Podlasiu, około 19 w centrum. Najcieplej na zachodzie Polski do 20. Jutro jeszcze ze 2 stopnie więcej, ale na jutro synoptycy przewidują burzę.
0: Norda, Norda.

0: Reklama.
1: Rolniku, od 15 marca można składać wnioski o dopłaty bezpośrednie w ramach planu strategicznego Kanie z doradcą Podr w Twojej gminie. Kontakty na stronie podr.pl. Materiał dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027.
2: Ty hodujesz, OSI skupuje. OSI Poland Foodworks. Globalna marka, sprawdzony partner. Prowadzimy skup bydła na terenie całego kraju, zapewniając hodowcom wysokie standardy obsługi, uczciwe rozliczenia, pewne płatności, konkurencyjne ceny. Weź udział w programie Cultivate i otrzymaj dodatkowe premie przy sprzedaży bydła. Zadzwoń na infolinię Centralnego Biura Skupu pod numer 65 619 43 50 i zapytaj o szczegóły.
3: Więcej także na foodworks.pl.
4: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
5: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
4: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezę.

0: pracy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
1: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy Ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
0: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
2: Powiat wejherowski szuka osób odpowiedzialnych i obecnych. Nie musisz być idealny. Nie musisz znać odpowiedzi na każde pytanie. Wystarczy, że jesteś cierpliwy, uważny, gotowy dać dziecku

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl. Nowy punkt na mapie Wejherowa.
1: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
0: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
1: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
0: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
1: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
0: Do stacji SKM Śmiechowo dojedziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
1: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
0: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl.
1: Lub zadzwoń 504 16 10 10.
0: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
2: Reklama.

0: radia, słuchać radia Norda FM. Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Cześć, nazywam się Łukasz Kazek. Zapraszam do oglądania nowego programu Piątka z historii. We wtorki o 21:00 w telewizji Historyczana. Oglądaj w Chopin telewizji kablowej na pozycji 402.
0: Reklama.
3: Paliwa w przyszłym tygodniu mogą być tańsze nawet o 30 groszy. W Łodzi ruszają konsultacje społeczne o nocnej prohibicji w całym mieście. Trwa tydzień bibliotek. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jest szansa na obniżki cen paliw. W nadchodzącym tygodniu mogą dotyczyć wszystkich rodzajów, także gazu. 95 i diesel mogą być tańsze nawet o 30 groszy, a gaz o 10, mówi analityczka rynku paliw z biura Reflex Urszula Cieślak.
4: To będzie oznaczało, że benzyna Euro Super 95 powinna spadać w okolice 6,15-6,17 groszy za litr. Olej napędowy do poziomu poniżej 7 zł. Możliwe poziomy to około 6,96,95 za litr.
3: A dzisiaj maksymalna cena paliw to 6,35 za benzynę i 7,03 za olej. W Łodzi ruszyły konsultacje społeczne w sprawie rozszerzenia nocnej prohibicji na całe miasto. Ograniczenie od ponad pół roku obowiązuje na kilku osiedlach w centrum, mówi Tomasz Korowczuk z magistratu.
5: Jako miasto chcemy zebrać opinie mieszkańców, zanim zapadną jakiekolwiek wiążące decyzje w tej sprawie.
3: Dane Straży Miejskiej pokazują, że ograniczenie działa.
6: To jest spadek mniej więcej z poziomu około 450 do 187 interwencji, więc ponad połowę. To mówimy o skali miesięcznej.
3: Mówi przewodniczący Rady Miejskiej Bartosz Domaszewicz z Koalicji Obywatelskiej. Ewentualną uchwałę w tej sprawie można podjąć po wakacjach. Hiszpania nie wie, co zrobić ze swoimi zamkami. Ma ich 10 tysięcy. Remonty są drogie, a bez nich zabytki mogą się zawalić, alarmuje hiszpański dziennik El País. Niektóre historyczne budowle zostały zajęte przez squattersów, dodaje gazeta. Debata na temat stanu zamków rozgorzała po tym, jak w marcu na oczach turystów zawaliła się wieża średniowiecznego zamku w Escalonie w środkowej Hiszpanii. Odłamki uszkodziły kilka zaparkowanych w pobliżu samochodów. Spotkania z autorami, warsztaty i rozmowy. Takie atrakcje w bibliotekach w całej Polsce. Jeszcze do piątku potrwa tydzień bibliotek, mówi Monika Pacek, kierowniczka Biblioteki Miejskiej w Mrągowie.
7: Obchodzimy już cyklicznie w dniach 8-15 maja właśnie święto wszystkich bibliotek w kraju. Jego celem jest popularyzacja czytelnictwa, podkreślenie roli bibliotek w edukacji, w kulturze.
3: Tegoroczne hasło akcji to biblioteka. Otwierasz, odkrywasz. Dzisiaj od 13 do 20 stopni najchłodniej na Podlasiu, a najcieplej na Dolnym Śląsku i w województwie lubuskim. Niebo tylko częściowo zachmurzone, nie brakuje słońca, ale na krańcach północno-wschodnich chmur trochę więcej i delikatnie może popadać. Mocno popada jutro, bo na terenie prawie całej Polski możliwe są burze.
0: Słuchajcie radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
2: W Gdyni.
1: I niby wypoczywałeś w Karwi?
2: W Karwi. Do czego zmierzasz?
1: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
2: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
1: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumi-przez-jedno-i.pl.
3: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
4: Szukasz pomysłu na elewację? TSB Profi Almares zaprasza do Centrum Tynków i Farb firmy Baumit. Centrum to ponad 1000 kolorów dostępnych od ręki. To tynki oraz farby elewacyjne, silikonowe, silikatowe i akrylowe. Zapewniamy gwarancję dostępności, fachowe doradztwo, niskie ceny. Zapraszamy. TSB Profi Almares. Wejherowo, ulica Przemysłowa 17B. Telefon 58 672 0031. www.almares.pl.
5: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze?

0: filtrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
1: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę?
2: W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
3: Reklama. Świat. Świat według Romka.
4: Witaj też bardzo serdeczno, moi dobry dzień, a witum z wiaso Rumk, nadredzi mum Jung, a na trzecy Mark mum, a do to jeść gadają numia Belek. Czemu je o tym gadaja? A tak mnie łeźłe z redakcji na me wiale, żeby rzec we tych szterzech, melech, sokłylkach, co prawie z jajów wylazle, a sezon w gnieździe na kłemnie w redze, o miono piskuelom. I jest o tak płemeslel. Jejem sum, a sztere miona mum, tej murze je tym młodym sokłelim pilum, jedno albo dwa dum. Ne, ale czy ta ci miona jak Rumk, Jung, a Mark, a do te jeść Bylek, do nich pasireją? Jo, jed jutrzeja, że nie jednym dum hejtowale, że to glepota. Doć ptychu miona. Dochłene nawet kaniem dum wsztędze ich wemówic, to je wepiskac. A biej to w akrytyce lepiso wepiśkac. Kłe jak ledze noszą pteś imiona, to je nazwiska, kłe zbytaci jak ptych, błecun, wrona, łeżył, wróbel, jaskłylkę, kylp, labłyda, czy sokułk, to ptechę tyś do chmłegum leczci miona nosiec. No jo. Prawda rzec, jest obelno na ptychach nie znaja, to może lepiwa ja ci fejny miono albo miona wemeslita. Czas je do 16 maja 2026 roku, a informacjów siekaj ta chłezbę na portalu nadmerści 24. Zes do 12 maja istniły roku może zabidowa spłezwa elektryczny łebłyta, to je łedniła tramwaja, ja ci do nunt, a nazet płyćcim wikum dze jów netka bieżel. Za informacje ma łetim trambłyce, szykej ta chłezbę na starnie łyżyndę miasta Płyck. Kwestię znaje, może te miona wemesles i nie mesleta, że trzeba do tego jaci matyrę. I ono matyra je weźne, kwe sum taką dosy justerum mum, ale weźniejsi je zdrów rozem, chteren wi, że wszedkłe z rozema trzeba robić. A żeby z rozema robić, to wyrdz znać wiele słówków. Nile z płeliściłe, nile z anieliściłe, nile z niemiecciłe, nile ze szpanściłe, ale tyś z kaszepściłe języka. I tyło gratuleja tym wszedźcim 28 szteklezum, ja ci matyra z kaszepściłe języka, lato zdywale. Ty co? Ne, żeby rozem wzmocnić, a rozresiać, chcemy so wzić za powtórkę kaszepścich słówków. Tak tej, zwiaso, nazywam się, miono, imię, pila, piskle. Jejucieja, już słyszę, doć, po co, ptychum, ptakom, nie mdum w sztyndze, nie będą w stanie, biejta, idźcie, we piśkac, piś, piś zrobić. Zabidować

0: zaproponować. Byt, łódź. Trambyt, tramwaj plus byt. To jest tramwajo-łódź. Tacino Wisłówko, mąsowa naślony. A co? Ze szpańściłe? Z hiszpańskiego. Nejo, Elina Zise Signie, Silea Pozdrówk, adios, Waj Rumk.
1: Świat według Romka. O jak mi

0: pistolet.
1: Reklama.
2: Powiat wejherowski szuka osób odpowiedzialnych i obecnych. Nie musisz być idealny. Nie musisz znać odpowiedzi na każde pytanie. Wystarczy, że jesteś cierpliwy, uważny, gotowy dać dziecku bezpieczeństwo i codzienną troskę. Bycie rodziną zastępczą to nie perfekcja, to obecność, stabilność. Jeśli czujesz, że możesz podarować dziecku dom, odezwij się. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie pod numerem telefonu 58 672 40 60. Wewnętrzne 30. Udzielimy szczegółowych informacji dotyczących wymagań formalnych i przebiegu procedury kwalifikacyjnej. Powiat wejherowski zaprasza do współpracy wszystkie osoby gotowe podjąć się tej odpowiedzialnej roli.
3: Prowadzisz działalność gospodarczą, jesteś rolnikiem, budujesz, remontujesz dom, mieszkanie, kupujesz samochód albo cokolwiek innego? Bank Spółdzielczy w Krokowej ma w specjalnej ofercie.

0: Kredyty gotówkowe, kredyty mieszkaniowe, kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą z korzystnym promocyjnym oprocentowaniem. Nie czekaj, przyjdź już teraz. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek w Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie.
1: Reklama.

0: Klinik Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20:30, również w soboty do godziny 15:00. Serdecznie zapraszamy.
1: Nie każda decyzja musi zaczynać się od wydatku. Z Volvo po prostu zaczynasz. Volvo XC40 Plus Dark. Teraz dostępne bez wpłaty własnej. Już od 1610 zł netto miesięcznie. W tej cenie masz więcej niż myślisz. Gwarancję i pełen serwis przez 3 lata. Bez stresu, bez kompromisów, bez odkładania decyzji. Sprawdź ofertę na volvocarplichtagdynia.pl. Odwiedź nas. Morska 314 Gdynia.
2: Reklama.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
2: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
1: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
3: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dzień.

0: dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
1: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
2: Szukasz pomysłu na elewację? TSB Profi Almares zaprasza do Centrum Tynków i Farb firmy Baumit. Centrum to ponad 1000 kolorów dostępnych od ręki. To tynki oraz farby elewacyjne, silikonowe, silikatowe i akrylowe. Zapewniamy gwarancję dostępności, fachowe doradztwo, niskie ceny. Zapraszamy. TSB Profi Almares. Wejherowo, ulica Przemysłowa 17B. Telefon 58 672 0031. www.almares.pl.
3: Reklama.
4: Plażowicze w Mikoszewie natknęli się na martwego wieloryba. Wojna na Bliskim Wschodzie sprawia, że tanieją noclegi w Zakopanem. Wieczorem El Clasico Barcelona może zostać mistrzem Hiszpanii. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na plaży w Mikoszewie leży martwy wieloryb. Pobrano od niego próbki do badań. Dzięki temu być może uda się ustalić, jaki to gatunek. Określenie przyczyny śmierci wodnego ssaka może być utrudnione ze względu na zaawansowany rozkład szczątek. Od pewnego czasu zapewne dryfował, mówi dr Tomasz Kijewski z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk.
5: Zasadniczo tak duże ssaki morskie nie żyją w Bałtyku, nie lubią tej wody. Jest ona dla nich za mało słona. To się przekłada na problemy skórne, to się przekłada na problemy z pływalnością, bo tu też inaczej się pływa, jeżeli ta woda jest mniej zasolona. Nerki też cierpią w związku z tym, więc nie jest to dobre środowisko dla tych zwierząt.
4: A do naszego morza na ogół trafiają przez przypadek. W ciągu kilku dni Urząd Morski zabierze z plaży wieloryba. Tańsze ma być w tegoroczne wakacje nocowanie w Zakopanem. Ceny spadają, bo przez wojnę na Bliskim Wschodzie turyści z tego regionu rezygnują z przyjazdu. Wiele obiektów nastawionych wyłącznie na arabskich turystów będzie musiało zmienić cennik, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
6: Ponieważ cena, która była do zniesienia przez turystę arabskiego, nie będzie akceptowalna przez Polaka, Litwina, Słowaka.
4: Turystom z Bliskiego Wschodu oferowano luksusowe apartamenty. Eksperci spodziewają się obniżek rzędu 30%. Stany Zjednoczone są coraz mniej lubianym państwem na świecie, a wśród Europejczyków panuje pesymizm. Grenlandia powinna sama decydować o sobie. Takie najważniejsze wnioski o nastrojach ludzi wynikają z opublikowanego globalnego indeksu percepcji demokracji. Sondaż został przeprowadzony na próbie 94 tysięcy osób w prawie 100 krajach, także w Polsce. W Hiszpanii wielkie piłkarskie święto na Camp Nou w Barcelonie. Oto duma Katalonii może zostać mistrzem Hiszpanii i to w wyjątkowych okolicznościach. Wieczorem El Clasico, mecz z Realem Madryt. Jeśli Barsa wygra, zapewni sobie tytuł na 3 kolejki przed końcem Primera División. Popołudnie ciepłe, noc dzisiaj także przyjemna, od 4 do 11 stopni. Jutro jeszcze cieplej niż dziś, od 19 do 23, ale jutro już w całej, prawie w całej Polsce możliwe burze i intensywne opady deszczu. Sucho tylko na północnym wschodzie.
3: Norda.

0: Reklama.
1: Ty hodujesz. OSI skupuje. OSI Poland Foodworks. Globalna marka, sprawdzony partner. Prowadzimy skup bydła na terenie całego kraju, zapewniając hodowcom wysokie standardy obsługi. Uczciwe rozliczenia, pewne płatności, konkurencyjne ceny. Weź udział w programie Cultivate i otrzymaj dodatkowe premie przy sprzedaży bydła. Zadzwoń na infolinię Centralnego Biura Skupu pod numer 65 619 43 50 i zapytaj o szczegóły. Więcej także na foodworks.pl.
2: Nowy punkt na mapie Wejherowa.
3: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
2: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
3: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
2: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
3: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
2: Do stacji SKM Śmiechowo dojedziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
3: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
2: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
3: lub zadzwoń 504 16 10 10.
2: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
0: Reklama.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
0: Reklama.

0: Reklama. Powiat wejherowski szuka osób odpowiedzialnych i obecnych. Nie musisz być idealny, nie musisz znać odpowiedzi na każde pytanie. Wystarczy, że jesteś cierpliwy, uważny, gotowy dać dziecku bezpieczeństwo i codzienną troskę. Bycie rodziną zastępczą to nie perfekcja, to obecność, stabilność. Jeśli czujesz, że możesz podarować dziecku dom, odezwij się. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie pod numerem telefonu 58 672 4060. Wewnętrzny 30. Udzielimy szczegółowych informacji dotyczących wymagań formalnych i przebiegu procedury kwalifikacyjnej. Powiat wejherowski zaprasza do współpracy wszystkie osoby gotowe podjąć się tej odpowiedzialnej roli.
1: Szukasz pomysłu na elewację? TSB Profi Almares zaprasza do Centrum Tynków i Farb firmy Baumit. Centrum to ponad 1000 kolorów dostępnych od ręki. To tynki oraz farby elewacyjne, silikonowe, silikatowe i akrylowe. Zapewniamy gwarancję dostępności, fachowe doradztwo, niskie ceny. Zapraszamy. TSB Profi Almares. Wejherowo, ulica Przemysłowa 17B. Telefon 58 672 0031. www.almares.pl.
2: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę?
3: W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
0: Reklama.

0: Radia, Radia Norda FM. Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Nowy punkt na mapie Wejherowa.
3: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
2: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
3: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
2: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
3: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
2: Do stacji SKM Śmiechowo dojedziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
3: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
2: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
3: lub zadzwoń 504 16 10 10.
2: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
4: Wiosna. Dłuższe dni. Więcej tras przed tobą. Po zimie widoczność nie zawsze jest idealna. A na drodze to właśnie ona robi różnicę. Dlatego w Volvo Carplichta Gdynia przy każdej wizycie serwisowej pióra wycieraczek masz za 99 zł. Lepsza widoczność, większy komfort jazdy, pełna gotowość na sezon. A terminy? Nawet z dnia na dzień. Zanim ruszysz w trasę, zadbaj o widoczność. Umów wizytę na volvokarplichtagdynia.pl.
0: Reklama.
5: Zbigniew Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych. Rząd zapowiada wniosek o ekstradycję. Śledczy badają, jak doszło do

0: wypadku na zawodach skuterów wodnych. W Poznaniu odbył się bieg charytatywny.
1: Fajne, że w tym samym czasie na świecie to wszystko się dzieje, nie?
0: Tak, bo to był bieg Wings for Life. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zbigniew Ziobro jest już w Stanach Zjednoczonych. W mediach pojawiły się zdjęcia Ziobry na amerykańskim lotnisku. Były minister ma usłyszeć w Polsce zarzuty w związku z nadużyciami w Funduszu Sprawiedliwości. W ostatnim czasie był na Węgrzech. Obecny minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że jeśli te informacje się potwierdzą, Polska wystąpi do Stanów Zjednoczonych z wnioskiem o ekstradycję Ziobry. Jak pisze portal Wyborcza.pl, w USA jest tylko Zbigniew Ziobro, nie było jego zastępcy Marcina Romanowskiego, ten nadal przebywa na Węgrzech. A to dlatego, jak twierdzą rozmówcy portalu, że jego sytuacja prawna jest bardziej skomplikowana. Biegli dla tych, którzy biegać nie mogą. W Poznaniu odbyła się impreza Wings for Life. Biegacze z całego kraju przyjechali do Wielkopolski, aby uciekać najdłużej, jak tylko potrafią, przed Adamem Małyszem, który ścigał ich swoim samochodem.
2: Ta formuła jest fajna, że to jest trochę coś innego niż taki klasyczny uliczny bieg. Jest ten samochód, jest trochę adrenalina.
3: Ten bieg dla mnie jest istotnie ważny. Mam córkę, którą niepełnosprawną, która jeździ na wózku, więc dla mnie to najważniejszy bieg, można powiedzieć, w roku.
1: Fajne, że w tym samym czasie na świecie to wszystko się dzieje, nie?
0: Cały dochód z imprezy przeznaczony jest na pomoc osobom z uszkodzonym rdzeniem kręgowym. W ubiegłym roku udało się zebrać 8,5 miliona euro. Władze w Londynie wysłały lekarzy armii brytyjskiej ze spadochronami, a także sprzęt medyczny na odległą wyspę Tristan da Cunha na południowym Atlantyku, donosi portal BBC. Mają udzielić pomocy obywatelowi brytyjskiemu, którego podejrzewa się zakażenie tzw. hantawirusem. Będzie śledztwo w związku ze śmiertelnym wypadkiem, do którego doszło wczoraj na Wiśle w Płocku podczas zawodów skuterów wodnych. Przesłuchano już kilkunastu świadków. Zabezpieczono pojazdy, które się zderzyły, dokumentację i nagrania z przebiegu zawodów. W wypadku zmarł 18-letni sternik jednego ze skuterów. W Bydgoszczy startuje ogromna rozbudowa Filharmonii Pomorskiej. W planach jest przebudowa obecnego już 70-letniego budynku w centrum miasta, a także budowa nowego gmachu z salą koncertową, restauracją i zapleczem dla artystów. Na jutro synoptycy spodziewają się wędrujących po Polsce burz. Właściwie wszędzie poza północną częścią kraju. Na północnym wschodzie szczęśliwie w ogóle nie będzie padać. A temperatura od 19 do 23 stopni.
4: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Rolniku, od 15 marca można składać wnioski o dopłaty bezpośrednie w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027. Nie przegap tej szansy na wsparcie finansowe dla swojego gospodarstwa. Działania w ramach planu strategicznego oferują szerokie możliwości. Od płatności obszarowych, ekoschematy, po dofinansowanie inwestycji w nowoczesne technologie, sprzęt rolniczy oraz działania sprzyjające ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi. To realna pomoc, która może zwiększyć efektywność produkcji i wzmocnić przyszłość Twojego gospodarstwa. Jeśli potrzebujesz pomocy przy wypełnianiu wniosku, skorzystaj ze wsparcia doradców z Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Nie czekaj do ostatniej chwili. Zadbaj o swoje gospodarstwo już dziś i umów się na spotkanie z doradcą PODR w Twojej gminie. Kontakty na stronie podr.pl. Materiał dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027.
2: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej.

0: plastycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.werdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Werdeklinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Werdeklinik. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
2: W Gdyni.
1: I niby wypoczywałeś w Karwi?
2: W Karwi. Do czego zmierzasz?
1: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
2: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
1: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumiprzezjednoi.pl.
3: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
4: Dobry pomysł.

0: Masz coś na oku?
1: A słyszałeś o perłowym dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
0: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy. Daj się oczarować.
1: Perłowy dworek. Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
2: Szukasz pomysłu na elewację? TSB Profi Almares zaprasza do Centrum Tynków i Farb firmy Baumit. Centrum to ponad 1000 kolorów dostępnych od ręki. To tynki oraz farby elewacyjne, silikonowe, silikatowe i akrylowe. Zapewniamy gwarancję dostępności, fachowe doradztwo, niskie ceny. Zapraszamy. TSB Profi Almares. Wejherowo, ulica Przemysłowa 17B. Telefon 58 672 0031. www.almares.pl.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Ty hodujesz. Osi skupuje. Osi Poland Foodworks. Globalna marka, sprawdzony partner. Prowadzimy skup bydła na terenie całego kraju, zapewniając hodowcom wysokie standardy obsługi. Uczciwe rozliczenia. Pewne płatności. Konkurencyjne.

0: ceny. Weź udział w programie Cultivate i otrzymaj dodatkowe premie przy sprzedaży bydła. Zadzwoń na infolinię Centralnego Biura Skupu pod numer 65 619 43 50 i zapytaj o szczegóły. Więcej także na foodworks.pl. Prowadzisz działalność gospodarczą? Jesteś rolnikiem? Budujesz, remontujesz dom, mieszkanie? Kupujesz samochód albo cokolwiek innego? Bank Spółdzielczy w Krokowej ma w specjalnej ofercie kredyty gotówkowe, kredyty mieszkaniowe, kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą z korzystnym, promocyjnym oprocentowaniem. Nie czekaj, przyjdź już teraz. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek w Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
1: Reklama.

0: Radia Norda FM. Reklama.
1: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
2: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę?
3: W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
0: Reklama.
4: Zbigniew Ziobro poleciał do USA. Prokuratura zapowiada ekstradycję. Iran przekazał Amerykanom swoje propozycje pokojowe. Studenci w Białymstoku mogą po studiach liczyć na mieszkanie komunalne. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prokuratura weryfikuje wszelkie pojawiające się w mediach informacje o miejscu pobytu Zbigniewa Ziobry. Pojawiły się informacje, że były minister sprawiedliwości jest w USA. Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak zapewnia, że śledczy zrobią wszystko, by sprowadzić do Polski polityka PiSu.
5: Niezależnie od miejsca pobytu podejrzanego Zbigniewa Ziobro, prokurator wykorzysta wszystkie przewidziane w polskim i międzynarodowym prawie środki zmierzające do skutecznego sprowadzenia podejrzanego do Polski i przedstawienia mu zarzutów.
4: Prokuratura zamierza postawić Ziobrze 26 zarzutów związanych z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Iran przekazał Stanom Zjednoczonym za pośrednictwem Pakistanu odpowiedź na propozycje pokojowe. Poinformowały o tym irańskie

0: media państwowe. Szczegółów nie podano. W tym tygodniu źródła w Pakistanie przekazały, że Stany Zjednoczone i Iran są bliskie porozumienia. Podstawą rozmów pokojowych ma być 14-punktowy plan, będący pierwotnie propozycją Teheranu. Najprawdopodobniej jutro do warszawskiego Urzędu Stanu Cywilnego trafi przełomowy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, który nakazuje transkrypcję małżeństwa jednopłciowego zawartego w Niemczech. Urzędnicy będą mieli teraz 30 dni na zarejestrowanie w Polsce małżeństwa dwóch mężczyzn, którzy wzięli ślub w Berlinie. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski obiecywał kilkukrotnie, że nie będzie zwlekał z dopełnianiem formalności.
1: Ja nie zamierzam tego czasu przedłużać, wręcz przeciwnie, jak tylko do dokumenty wrócą, to jak najszybciej tej transkrypcji dokonamy zgodnie z obowiązującym prawem.
0: Przeciwnicy małżeństw jednopłciowych podnoszą, że obowiązujące prawo nie pozwala rejestrować takiego związku w Polsce. Także szef resortu spraw wewnętrznych jest zdania, że koniecznych jest kilka zmian ustawowych. Białystok chce zatrzymać w mieście swoich studentów. Proponuje mieszkania komunalne dla absolwentów, którzy nie przekroczyli 35 lat i podjęli pracę na terenie miasta. Nie mamy sztywnej puli, mówi Agnieszka Błochowska z biura prasowego ratusza.
2: Jeżeli studenci, absolwenci będą składać wnioski, to oczywiście ta liczba lokali będzie dostosowywana.
0: Uczestnicy płacą taki czynsz jak inni mieszkańcy mieszkań komunalnych w Białymstoku. Nieco ponad 12 zł za metr. Bardzo ciepły i pogodny. Dzisiaj wieczór, w nocy też w miarę ciepło, od 4 do 11 stopni. Jutro z kolei przez Polskę będą przechodzić deszczowe chmury i burze prawie w całym kraju. Tylko na północnym wschodzie nie powinno padać, a temperatura od 19 do 23 stopni, czyli cieplej niż dziś.
3: Norda FM.

0: Reklama.
1: Cześć, nazywam się Łukasz Kazek. Zapraszam do oglądania nowego programu Piątka z historii. We wtorki o 21:00 w telewizji History Channel. Oglądaj w Chopin telewizji kablowej na pozycji 402.
2: Powiat wejherowski szuka osób odpowiedzialnych i obecnych. Nie musisz być idealny, nie musisz znać odpowiedzi na każde pytanie. Wystarczy, że jesteś cierpliwy, uważny, gotowy dać dziecku bezpieczeństwo i codzienną troskę. Bycie rodziną zastępczą to nie perfekcja, to obecność, stabilność. Jeśli czujesz, że możesz podarować dziecku dom, odezwij się. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie pod numerem telefonu 58 672 4060. Wewnętrzny 30. Udzielimy szczegółowych informacji dotyczących wymagań formalnych i przebiegu procedury kwalifikacyjnej. Powiat wejherowski zaprasza do współpracy wszystkie osoby gotowe podjąć się tej odpowiedzialnej roli.
0: Reklama.

0: Reklama. Nowy punkt na mapie Wejherowa.
1: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
0: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
1: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
0: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
1: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
0: Do stacji SKM Śmiechowo dojedziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
1: Ceny już od 299 tysięcy zł.
0: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
1: lub zadzwoń 504 16 10 10.
0: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
2: Szukasz pracy w

0: wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
2: Szukasz pomysłu na elewację? TSB Profi Almares zaprasza do Centrum Tynków i Farb firmy Baumit. Centrum to ponad 1000 kolorów dostępnych od ręki. To tynki oraz farby elewacyjne, silikonowe, silikatowe i akrylowe. Zapewniamy gwarancję dostępności, fachowe doradztwo, niskie ceny. Zapraszamy. TSB Profi Almares. Wejherowo, ulica Przemysłowa 17B. Telefon 58 672 0031. www.almares.pl.
3: Reklama.

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
2: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
1: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
2: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
1: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
0: Reklama.

Oh my god, I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

0: Słuchać radia, Norda FM. Reklama.
1: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
2: Powiat wejherowski szuka osób odpowiedzialnych i obecnych. Nie musisz być idealny, nie musisz znać odpowiedzi na każde pytanie. Wystarczy, że jesteś cierpliwy, uważny, gotowy dać dziecku bezpieczeństwo i codzienną troskę. Bycie rodziną zastępczą to nie perfekcja, to obecność, stabilność. Jeśli czujesz, że możesz podarować dziecku dom, odezwij się. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie pod numerem telefonu 58 672 40 60. Wewnętrzny 30. Udzielimy szczegółowych informacji dotyczących wymagań formalnych i przebiegu procedury kwalifikacyjnej. Powiat wejherowski zaprasza do współpracy wszystkie osoby gotowe podjąć się tej odpowiedzialnej roli.
3: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
0: Reklama.
4: Siatkarze Aluronu CMC Warty Zawiercie zostali mistrzami Polski. Jeszcze w tym miesiącu Polska ma dostać pierwszą transzę z programu SAFE. Zagadkowe zachowanie nastolatka z Holandii znalezionego w Białymstoku znowu uciekł rodzicom. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Siatkarze Aluronu CMC Warty Zawiercie zostali mistrzami Polski. W decydującym meczu wygrali z Bogdanką Luk Lublin 3-1. Pierwszego seta wysoko przegrali, ale potem pewnie wygrali trzy kolejne. Tegoroczny finał to rewanż za ubiegły rok. Wtedy lepsi byli Lublinianie. Drużyna z Zawiercia zdobyła tytuł po raz pierwszy w historii. Jeszcze w tym miesiącu Polska ma dostać pierwszą transzę z programu SAFE. To będzie 6,5 miliarda euro. Jak podkreśla minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, listę najważniejszych potrzeb polskiej armii opracowali sami wojskowi.
5: To wojskowi napisali każdy element zamówienia. Żaden urzędnik, żaden polityk, tylko sztab generalny.
4: W sumie Polska dostanie ponad 43 miliardy euro nisko oprocentowanej pożyczki. Partia Zieloni ruszyła ze zbiórką podpisów pod obywatelskim projektem zmiany prawa łowieckiego. Chce wprowadzić ograniczenia dla myśliwych, zwiększyć odległość polowań od zabudowań i zakazać niektórych form polowania, jak nagonka, nęcenie jedzeniem, polowanie w nocy albo z pojazdu. Bartosz Kądziołka.
6: Projekt zakłada m.in. likwidację polowań komercyjnych, mówi Magdalena Gałkiewicz z Łódzkich Zielonych.
7: My naszą ustawą zamykamy biura polowań, zamykamy w ogóle możliwość prowadzenia tego typu działalności, przedziwnej działalności, która jest nieetyczna.
6: Chodzi też o to, żeby gminy miały większe możliwości wyznaczania terenów łowieckich, co teraz leży po stronie województw, mówi Beata Bilska.

0: z łódzkich Zielonych.
1: Samorządy nie mają możliwości wyłączania z obwodów łowieckich, z granic, nawet miejsc, które są miejscami bardzo wrażliwymi.
2: Żeby wprowadzić projekt do Sejmu, pomysłodawcy muszą zebrać 100 tysięcy podpisów. Znaleziony w Polsce nastolatek z Holandii znowu uciekł rodzicom. Chłopak, którego dopiero co odnaleziono na przystanku w Białymstoku, 1500 kilometrów od domu, został odebrany przez rodziców z placówki opiekuńczej. Okazuje się, że w drodze do domu uciekł z samochodu rodziców i wrócił do tej samej placówki. Policja nie zna powodów takiego zachowania nastolatka. Na razie nie wiadomo też, jak zostanie ta sytuacja rozwiązana. Jutro ma być jeszcze cieplej niż dziś, od 20 stopni na północy do 22-23 w centrum. Za to jutro już możemy spodziewać się deszczu, a nawet burz prawie wszędzie, tylko na północnym wschodzie nie powinno padać. We wtorek za to zdecydowanie chłodniej, około 10 stopni.
3: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
2: W Gdyni.
1: I niby wypoczywałeś w Karwi?
2: W Karwi. Do czego zmierzasz?
1: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
2: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
1: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumiprzezjednoi.pl.
0: Reklama.
3: Prawdziwi ludzie, prawdziwe historie. Zapraszamy na reportaż Fundacji Głos Ewangelii.
4: Ja bardzo niechętnie rozmawiam. Ja przed rozmową właśnie taką jak dziś, przed każdą z tych rozmów, które dotychczas miałam, to 3 dni nie śpię przed i 3 dni po. Bo mam potem sny, które wracają cały ten okres. Także wręcz trudno mówić. Ja przez wiele lat w ogóle nic nie mówiłam. Wydawało mi się, że zapomnę. Ale nie da się zapomnieć.
5: Okruchy pamięci. Wspomnienia Zofii Lubińskiej-Roset.
4: To, co pamiętam przed wojny, to pamiętam, była taka cukiernia znana w Łodzi, Piątkowskiego na rogu Nawrot i Piotrkowskiej, więc tam zawsze chodziłam z tatą na ciastka. Jedyna ukochana córeczka. Tatuś późno mnie miał, więc zawsze na kolanach spędzałam u niego dużo czasu i różne rzeczy opowiadał. Wiem, że się pobrali w 25 roku, a ja się urodziłam w 33, w końcu grudnia. Pamiętam na przykład, no to są fragmenty, które utkwiły w pamięci. Okrągłe stoliki. No przecież to jest element zupełnie nieważny. Ale takie rzeczy właśnie pamiętam w domu, jak wyglądało. Myśmy mieli bardzo małe mieszkanie, bo to była kawalerka mojego taty. Rodzice bezpośrednio po moim urodzeniu. Nie wiem, czy ich nie było stać, czy wystarczyło im to po prostu. W każdym razie myśmy mieszkali na Nawrot 1A, na drugim

piętrze i były dwa pokoje. Tylko. Więc to jak na przedwojenne warunki na rodzinę, to wcale nie było dużo. I właśnie w momencie, kiedy w 1939 roku, kiedy się miała zacząć wojna, mieli się rodzice przeprowadzić o jeden przystanek dalej, na róg Bandurskiego i Piotrkowski. Bandurskiego to jest obecna Mickiewicza. Pod numer 4. I to pamiętam, że byłam z nimi tam zobaczyć to mieszkanie. Duże mieszkanie, chyba czteropokojowe. Nie pamiętam, na 3. piętrze chyba. Nie przeprowadziliśmy się tam, bo wybuchła wojna. I całe szczęście, że się nie przeprowadziliśmy, bo to był jeden z nielicznych domów, który został zbombardowany w 1939 roku w Łodzi. Bo w Łodzi w ogóle nie było zniszczeń. Ale kilka domów zostało zniszczonych. I między innymi właśnie ten dom, na którym teraz stoi Central, taki dom handlowy. W 1939 roku, nie pamiętam w którym miesiącu, zachorowałam na koklusz. Wtedy to nie było szczepień, więc wszystkie dzieci praktycznie chorowały i ode mnie zaraził się Jurek. Jurek Weltfred się nazywał. To był syn przyjaciół moich rodziców, urodzony 3 tygodnie po mnie. Był 3 tygodnie młodszy ode mnie. I razem z nim, z jego mamą i z moją mamą pojechaliśmy, bo takie było zalecenie lekarzy, do Zakopanego. I wróciliśmy do Łodzi 30 albo 31 sierpnia. I ten powrót pamiętam dokładnie, bo to było coś, co utkwiło w mojej pamięci no, na całe życie. Wracaliśmy, światła, jak jechaliśmy do Zakopanego, to jechaliśmy normalnie pociągiem, bez jakichś specjalnych postojów, a wracaliśmy i ta droga trwała bardzo długo, a światła były niebieskie. I pełno żołnierzy w sąsiednich wagonach i na pozostałych torach mijaliśmy, bo to już była pełna mobilizacja. I na dworcu fabrycznym czekał na nas tata i był tak szczęśliwy, że myśmy zdołali wrócić do domu. No i tak się dla mnie wojna zaczęła, właśnie tymi niebieskimi światłami. Czyli jak się rozpoczęła wojna, miałam 5 lat i 8 miesięcy dokładnie. Co można pamiętać z tego czasu? Z naszego domu, ale bardzo wcześnie, w czasie wojny, i to w jakiś sposób też w jakichś obrazkach się przewija u mnie. Piętro niżej, czyli z pierwszego piętra, wyrzuceni zostali dentyści, państwo Babadowie. Ja tam do tej pani doktor Babat sama chodziłam, bo to było tylko jedno piętro. Mama otwierała drzwi i ja schodziłam to jedno piętro i siadałam u niej na fotelu, żeby sprawdzić, czy moje zęby są w porządku i oni zostali wyrzuceni i tam zamieszkał jakiś oficer niemiecki, który spotkawszy mojego tatę któregoś dnia na schodach, wystawił mu nogę w wysokim bucie i kazał oczyścić. No oczywiście tata odmówił i został straszliwie pobity, skopany przez tego Niemca. Sąsiedzi nasi wzięli go do siebie, żeby mama nie zobaczyła, jak on wygląda. Całe pokrwawione ubranie i twarz. Obmyli, doprowadzili do porządku. I wtedy właśnie tata zdecydował, że my dłużej tutaj już nie będziemy. No wtedy już w Łodzi były polowania na Żydów. I wtedy tata zdecydował, że my się przeniesiemy do getta, że nie będziemy więcej tutaj siedzieć. Ale to było bardzo wcześnie i jeszcze właściwie były zalążki getta tylko. Jeszcze chyba nikt się nie wyprowadzał tam. Na razie były tylko naloty, alarmy. Schodziło się do Magla,
bo to miał być na

schron. Tata zostawał zawsze na górze, bo był w obronie przeciwlotniczej. Zawsze miał jakąś funkcję. Chyba to był październik 1939 roku, a getto właściwie wtedy dopiero zostało ogłoszone gettem i wtedy dopiero zaczęli przesiedlać tam Żydów z całego miasta. Miasto nazywało się wtedy od razu Litzmannstadt i no, ci wysocy wojskowi musieli mieć ładne mieszkania, to samo Śródmieście, centrum miasta. Więc pamiętam pana z wózkiem, wózek był dwukołowy, pan miał tu przepasaną taką, wydawało mi się, taśmę, nie wiem co to było, i wiózł nasze rzeczy na Urzędniczą 9, na Bałuty. To bardzo daleko, ze Śródmieścia Łodzi. Wiem, że tam zostały, bo to pamiętam, co było w mieszkaniu, przewiezione jedno duże łóżko, z podwójnego łóżka rodziców, olbrzymia szafa, która stała tu na nawrót, moje łóżko, parę krzeseł, stół, no i jakaś tam mała szafka, półka właściwie z moją lalką Krysią i Jadzią. To też pamiętam. No w każdym razie już wtedy się tak często z Jutkiem nie spotykałam. Spotkaliśmy się dopiero w getcie, bo myślę, że to tata załatwił im mieszkanie, dlatego że to mieszkanie było na tym samym piętrze, na Urzędniczej 9, gdzie myśmy mieszkali. Oni mieszkali 49, a my 51 albo odwrotnie, bo tego nie jestem pewna, kto w którym mieszkaniu mieszkał. Nasze mieszkanie to był jeden nieduży pokój, jak oceniam, mniej więcej na 14 metrów kwadratowych. 14 metrów to jest malutki pokój z jednym oknem i tam się te wszystkie graty musiały zmieścić. Do tego jeszcze była kuchenka szamotowa, która tam stała. Z tego co pamiętam, to jeszcze stała duża beczka, nie zawsze pełna, którą tata ugniatał nogami. To była beczka z kapustą i stała od środka mieszkania, więc w mieszkaniu nie był najpiękniejszy zapach, ale musiała stać wewnątrz, bo inaczej by była po prostu ukradziona. Bo w późniejszym okresie w getcie panował taki głód, że wszystko było cenne i w ogóle nie wiadomo skąd się ta kapusta w ogóle brała. Wszystko się jadło. Jadło się fusy od sztucznej kawy. Jadło się, mama robiła jakieś tam zupy czy jarzyny z liści rzodkwi, z marchwi, tylko te liście rzodkwi to są strasznie gorzkie. No jadło się właściwie wszystko. Były kartki i na te kartki były zgniłe kartofle. Pamiętam, że kiedyś szłam z ojcem, to też utkwiło w mojej pamięci, już byłam troszkę starsza, ale niedużo. Szedł jakiś człowiek, z którym tata rozmawiał, nazywał się Blady. Był, jak mi się wydawało, strasznie gruby, on był obrzęknięty. Ja się spytałam, dlaczego ten pan jest taki gruby? I tata mi to tłumaczył, że to są obrzęki głodowe. I nie mogłam zrozumieć tego, jak obrzęk głodowy może spowodować, że człowiek nie chudnie, tylko robi się właśnie o okrągłych kształtach. Ja to opowiadam tak nie chronologicznie, ale po prostu to są te rzeczy, które utkwiły w mojej pamięci. Na początku w getcie pełni była rozwinięta administracja, więc były szkoły, przedszkola. Ja chodziłam do szkoły, chyba na Limanowskiego 25, ale tego nie jestem pewna. Tylko chodziłam tam bardzo krótko, ponieważ oni cały czas mówili w języku, który był mi nieznany. Ponieważ u mnie w domu nigdy się nie używało języka żydowskiego ani hebrajskiego. Także nauczyłam się tam dwóch liter tylko. Alef i beta, to pamiętam. Rodzice zabrali mnie z tej szkoły i uczyłam się w domu. Uczyła nas wtedy

pracująca zresztą gdzieś, matka tego Jurka, ona była nauczycielką przed wojną. Szybko nauczyłam się czytać i bardzo dużo czytałam. No takie rzeczy, które czytają dzieci w moim wieku. Pamiętam Korczaka, Jucki, Jaśki i Franki, Jośki, Mośki i Srule i Sławę. Przeczytałam Rodziewiczówny De Vaitis. No więcej nie pamiętam, co... Aha, Serce Amicisa zaczęłam czytać, to wiem. Szli rodzice do pracy, a myśmy zostawali w domu albo u niego, albo u nas. Miejsca było bardzo mało, więc na ogół nasze zabawy odbywały się na parapecie okna. Mieszkaliśmy na drugim piętrze. Mieliśmy dość ładny widok, a jak rodzice byli w domu, to wolno nam było zejść na podwórko i bawić się z innymi dziećmi. Pamiętam tylko jednego chłopca, z którym się bawiliśmy, Izio Gąbin. Ja celowo mówię o nazwiskach, dlatego że myślę, że w ten sposób można ocalić pamięć o kimś w ten sposób. Izio Gąbiński, a pamiętam go głównie dlatego, że miał złamaną, nie pamiętam, czy rękę, czy nogę i był w gipsie. A był nas najwyższy, najstarszy i najmądrzejszy w związku z tym. Natomiast z Jurkiem w domu bawiliśmy się bardzo długo, dopóki nam starczyło papieru w zeszytach kolorowych w sklep i sprzedawaliśmy sobie żywność. Ta żywność była urywkami z tego papieru, więc na przykład chleb był żółty, masło było białe, tam kiełbasa była czerwona. I tak sprzedawialiśmy sobie to, dopóki nie skończyły nam się zeszyty i myśmy te wszystkie te zeszyty zjedli. To była zabawa, ale myśmy to, cośmy sprzedawali i co kupowali, tośmy zjadali. Bo głód był wtedy już, bo to już są zabawy z późnego okresu getta. Był tak wielki, że to było jakby... To nam pozwalało jakby przetrwać te godziny nieobecności rodziców.

0: Była to pierwsza część wspomnień Zofii Lubińskiej-Roset. Do wysłuchania drugiej części zapraszamy Państwa w naszej kolejnej audycji za tydzień.
1: Była to audycja Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl.
2: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
3: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę?
4: W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
2: Reklama.
5: Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
0: Reklama.
2: Mr. Worldwide with the icon.

0: Zbigniew Ziobro w USA. Prokurator chce postawić mu zarzuty. Być może jutro służby zabiorą z plaży w Mikoszewie martwego wieloryba. A już dziś wieczorem El Clasico Barcelona-Real. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Miejsce Zbigniewa Ziobry jest przed polskim wymiarem sprawiedliwości, mówią politycy obozu rządzącego. Były minister sprawiedliwości jest w Stanach Zjednoczonych. Ziobro miał odebrany paszport dyplomatyczny i cywilny. Bartosz Arłukowicz z Koalicji Obywatelskiej komentuje, że byłemu ministrowi brakuje już miejsca do schronienia.
1: Na razie próbuje uciekać, galopuje przez Stany Zjednoczone, to jeszcze Alaska mu została.
0: Jarosław Sellin z PiSu mówi z kolei, że rozumie decyzję Zbigniewa Ziobry, bo według niego nie może on liczyć na sprawiedliwy proces.
2: Ani on, ani Marcin Romanowski nie mają szansy w obecnej sytuacji politycznej w Polsce na sprawiedliwe potraktowanie.
0: Prokuratura chce postawić byłemu ministrowi zarzuty w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. W najbliższych dniach służby mają zabrać z plaży w Mikoszewie martwego wieloryba. Prawdopodobnie trafił do Bałtyku przez przypadek, mówi dr Tomasz Kijewski z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk.
3: Pojawienie się ich w Bałtyku może być efektem ciekawości albo jakiegoś oszołomienia. Ruch cieśnin agnińskich jest bardzo intensywny. Czasami jakieś fale sztormowe też mogą sprzyjać przegonieniu takiego zwierzęcia przez cieśniny. Z własnej woli niechętnie i raczej starają się zawracać.
0: Wieloryb został znaleziony na plaży w rezerwacie Mewiałacha. W tym roku

0: Tony rzepaku mogą być nawet o połowę mniejsze niż w ubiegłym. Rolnicy ze wschodniej Wielkopolski mierzą się z suszą. Ta jest w tym roku wyjątkowo dotkliwa, mówi rolnik spod Gniezna Mateusz Garbatowski.
1: Przez 2 miesiące nie było praktycznie takiego większego opadu. No to się zdarzało 0,5 litra, litr na metr, a to jest opad, który tak naprawdę nic nie znaczy.
0: Dodaje, że w tym roku sukcesem będzie pokrycie kosztów utrzymania gospodarstwa. To będzie wyjątkowe El Clasico. Barcelona zagra dziś na Camp Nou z Realem Madryt. Jeśli wygra, to obroni tytuł mistrzowski sprzed roku, mówi trener Barsy Hansi Flick. Oczywiście to nie jest zwykły mecz. Jest wyjątkowy, także dla mnie. Liczy się tytuł mistrzowski, drugi z rzędu. To nasz główny cel. Barsa zagra też dla swojego trenera. Dziś rano ukazała się wiadomość, że właśnie zmarł ojciec Hansiego Flicka. Mecz o 21:00. Jutro w całej Polsce, prawie w całej Polsce możliwe burze, tylko na północnym wschodzie kraju nie powinno padać. Będzie bardzo ciepło, od 19 do 22 stopni. We wtorek za to zdecydowanie chłodniej, temperatura spadnie do około 10 i nadal we wtorek możliwe opady deszczu na zmianę ze słońcem.
2: Norda.

0: Kwadrans z Mateuszem. Audycja z dobrą muzyką i dobrym słowem. Ewangelia Mateusza, rozdział 26, wersety od 14 do 25.
1: Gdy zapadł wieczór, Jezus z 12 uczniami zajął miejsce przy stole. Podczas posiłku powiedział: oświadczam wam, że jeden z was mnie zdradzi. Uczniowie bardzo tym przygnębieni zaczęli mówić jeden do drugiego: panie, to chyba nie ja. A on na to: zdradzi mnie ten, kto razem ze mną sięgnął ręką do półmiska. Syn człowieczy odchodzi zgodnie z zapowiedzią Pisma, ale co za los człowieka, który zdradzi Syna Człowieczego. Bodajby się taki nigdy nie urodził. Wtedy Judasz, który go zdradził, powiedział: to chyba nie ja, mistrzu. A jednak to ty, odpowiedział Jezus. W trakcie wieczerzy Jezus wziął chleb, podziękował Bogu, dzielił, rozdawał uczniom i mówił: bierzcie, jedzcie, to jest moje ciało. Potem wziął kielich, podziękował Bogu, podał im i powiedział: pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja krew. Krew przymierza przelana dla uwolnienia wielu ludzi od grzechów. Mówię wam, że już nie będę pił wina aż do dnia, gdy znowu będę pił je z wami w królestwie mojego Ojca. Potem zaśpiewali psalm i poszli na Górę Oliwną. Tam Jezus powiedział: tej nocy wszyscy się załamiecie z mojego powodu. Bo tak mówi Pismo: uderzę pasterza, a stado owiec rozbiegnie się na wszystkie strony. Ale gdy już wstanę z grobu, wcześniej niż wy będę w Galilei. Wtedy odezwał się Piotr: gdyby nawet wszyscy się załamali, to ja się nie załamię. Na to Jezus: zapewniam cię, że jeszcze tej nocy, zanim kogut zapieje, ty trzy razy się mnie zaprzesz. Piotr odpowiedział: choćbym miał zginąć razem z tobą, niczego takiego nie powiem. Podobnie też mówili wszyscy inni uczniowie.

Władze żydowskie pragnęły znaleźć sposób aresztowania Jezusa bez wywołania tumultu i zbiegowiska. I nadarzyła im się okazja podsunięta przez Judasza. Mogą być tylko trzy prawdziwe powody, dla których Judasz zdradził Jezusa. Wszystkie inne proponowane przyczyny są odmianami tych trzech. Możliwe, że przyczyną była chciwość.

Według przekazu Mateusza i Marka, zdrada Judasza nastąpiła bezpośrednio po namaszczeniu w Betanii. Gdy ewangelista Jan opowiada tę historię, twierdzi, że Judasz protestował przeciwko namaszczeniu, ponieważ był złodziejem i okradał wspólną kasę. Jeśli tak było, to Judasz ubił najbardziej haniebny interes w historii świata. Judasz za swój czyn otrzymał mniej więcej 4-miesięczne wynagrodzenie najemnego robotnika. Jeśli chciwość była przyczyną zdrady Judasza, to mamy tu jeden z najokrutniejszych w historii przykład, do jakich głębi może dojść miłość pieniędzy.

Kolejna przyczyna mogła leżeć w rozgoryczeniu i nienawiści spowodowanej całkowitym rozczarowaniem. Żydzi zawsze mieli swoje sny o potędze. Nie brakowało wśród nich ludzi, którzy byli gotowi posunąć się do ostateczności, morderstwa i gwałtu, żeby tylko wypędzić Rzymian z Palestyny. Tych ludzi nazywano sicarii, czyli nosiciele sztyletów, ponieważ ich działanie było oparte na morderstwach. Dzisiaj nazwalibyśmy ich terrorystami. Możliwe, że jednym z nich był Judasz. Patrzyło na Jezusa jako na wodza zesłanego z nieba, który przez swoją cudotwórczą moc potrafił wywołać wielkie powstanie. Ostatecznie zorientował się, że Jezus obrał inną drogę, która prowadziła na krzyż. W rozgoryczeniu oddanie Judasza mogło przemienić się najpierw w rozczarowanie, a następnie w nienawiść. Nienawiść, która popchnęła go do szukania śmierci człowieka, po którym tak wiele sobie obiecywał. Mógł on nienawidzić Jezusa Chrystusa dlatego, że Jezus Chrystus nie był tym Chrystusem, którego on sobie życzył. Możliwe jest też to, że Judasz nigdy nie zamierzał doprowadzić do śmierci Jezusa. Judasz widział w Jezusie boskiego przywódcę. Mógł myśleć, że Jezus działa zbyt wolno i pragnął zmusić go do działania. Mógł zdradzić Jezusa z zamiarem popchnięcia go do działania. Ten pogląd najlepiej odpowiada faktom. To też może wytłumaczyć, dlaczego Judasz był tak wstrząśnięty i popchnięty do samobójstwa, kiedy jego plany nie spełniły się. Jakkolwiek byśmy patrzyli na tę postać, tragedia Judasza polega na tym, że odrzucił on Jezusa takiego, jakim Jezus był, a próbował uczynić Jezusa takim, jakim on go pragnął. To nie my mamy zmienić Jezusa, my jesteśmy tymi, którzy mają doznać zmiany dokonanej przez Jezusa. To nie my mamy używać Jezusa do naszych celów, my mamy poddać się Jemu, aby On mógł nas używać. Tragedia Judasza jest tragedią człowieka, któremu wydawało się, że wie lepiej od Boga.

Judasz musiał załatwić swój ponury interes całkowitej tajemnicy. Musiał tak zamaskować swoje działania, aby reszta uczniów nie rozpoznała, co Judasz knuje. W przeciwnym razie trudno byłoby mu ujść z życiem. Ukrył swój plan przed pozostałymi uczniami, ale nie mógł ukryć go przed Chrystusem. To, jak Jezus postępuje w tej sytuacji z Judaszem, pokazuje, jak Jezus postępuje z grzesznikami. Jezus mógł użyć swojej mocy do unicestwienia Judasza, do sparaliżowania go, do uczynienia go całkowicie bezradnym i bezwolnym. Ale Jezus użył tutaj tylko jednej rzeczy – miłości. Bóg szanuje wolną wolę człowieka, nie używa siły, nie zmusza. Bóg wzywa człowieka swoją miłością. Gdy Jezus pragnie powstrzymać człowieka od grzechów, czyni dwie rzeczy. Po pierwsze, konfrontuje człowieka z jego grzechem. Wciąż na nowo Jezus nakłania człowieka do zatrzymania się i spojrzenia na to, co zamierza zrobić, tak by ten wstrząs mógł go otrzeźwić. Po drugie, Jezus konfrontuje człowieka ze sobą. Nakłania, aby człowiek spojrzał na niego, jak gdyby chciał powiedzieć: czy możesz patrzeć na mnie, spojrzeć w moje oczy, w moją twarz i nadal czynić to, co zamierzasz? Jezus próbuje uzmysłowić człowiekowi okropność rzeczy, które człowiek zamierza, a równocześnie powstrzymać go od wykonania tej rzeczy. I w tym widzimy prawdziwą okropność grzechu. Polega ona na dobrowolnym wyborze. Pomimo doznanej od Jezusa miłości, Judasz wyszedł. Nawet po konfrontacji ze swoim grzechem i konfrontacji z twarzą Jezusa, Judasz nie zawrócił z obranej przez siebie drogi. Nasze serce burzy się przeciwko synowi lub córce, którzy z

z zimną krwią łamią serca rodziców. Dokładnie to uczynił Judasz względem Jezusa. Niestety nie tylko on. Jest wielką tragedią, że właśnie i my często to czynimy.

serce. Wiatr rozgonił ciemne chmury. Rozpoznając moją twarz, rzucił na nią siłę słońca. Ale moje oczy nie chcą słońca. W nocy chciałem ukryć łzy. Moje oczy nie chcą słońca. Muszę ukryć łzy. A przecież ty